0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Jak to jest, że człowiek zamienia się w fontannę? Śledczy prześwietlą kampanię Nawrockiego. Wracają tramwaje do centrum Warszawy. W tej prawdzie też bohater bez peleryny. Za to w kąpielówkach.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Jest śledztwo w sprawie prezydenta. Prokuratura w Świdnicy bada sprawę narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenia z zeszłorocznej kampanii wyborczej, które ostatnio wypłynęły i słynne już sceny rodem z Egzorcysty w kampanijnym busie. Nawrocki miał, jak to sam ujął, zamienić się w fontannę. Pojawiły się sugestie próby otrucia. Śledczy wyjaśnią więc, kto i co takiego podał poszkodowanemu. Gazeta Wyborcza sugeruje zatrucie nikotyną, być może z woreczków, których prezydent używa.
3: Prawda Antyradia.
2: Powrót tramwajów do centrum Warszawy. Od poniedziałku połączą one znów Włochy i Ochotę ze Śródmieściem. To dzięki zakończeniu remontów torowisk na Grójeckiej i w Alejach Jerozolimskich. Wydłużają się natomiast prace na Moście Poniatowskiego. Tam tramwaje mają wrócić do początku roku szkolnego.
3: Prawda Antyradia.
2: Rośnie popularność Chińczyków, znaczy chińskich aut. W Polsce według Otomoto zainteresowanie rok do roku wzrosło o 132%. Adam Simon.
4: To pokazuje, że dla kierowców coraz większe znaczenie ma dziś stosunek ceny do wyposażenia oraz dostępność nowych modeli. Rosnąca konkurencja sprawia, że ceny nowych samochodów spadają, a jednocześnie rozwija się rynek aut używanych.
2: Rynek wtórny na razie nie jest bogaty, ale na to potrzeba czasu.
3: Prawda Antyradia.
2: A jeżeli chcesz jeździć autem autonomicznym, zgłoś się do Instytutu Transportu Samochodowego. Konieczna jest zgoda na korzystanie z takich samochodów.
5: Firmy, które pracują nad autonomicznymi pojazdami, mają teraz jedno miejsce, w którym załatwią formalności. To ma z jednej strony ułatwić rozwój tej technologii, a z drugiej zapewnić bezpieczeństwo. Urzędnicy mówią, że ma być sprawnie. ITS Anna Gierszewska.
6: Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego będą załatwiane bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca.
5: ITS będzie oceniał, czy prace są prowadzone zgodnie z zezwoleniem i jakie jest ryzyko. Może też wyznaczyć obserwatora testów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Bohater bez peleryny pojawił się we Włoszech. 17-latek spod Rzymu dorabia sobie jako ratownik i właśnie jednego dnia ocalił życie 8 osób. Wszyscy kąpali się w wysokich falach, pomimo zakazu kąpieli. Jest 6:02, to była Prawda Antyradia.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.
2: Upał w ciąg dalszy. 36 stopni będzie dziś w Rzeszowie, 35 w Warszawie, Katowicach i w Opolu, 33 w Łodzi i w Zielonej Górze, 31 w Gorzowie Wielkopolskim, 29 stopni ma być w Szczecinie, 27 w Czaplinku na Polendrock Festival, a najmniej 22 stopnie dziś w Koszalinie. W Warszawie i w Suwałkach uwaga na możliwe burze i może też popadać.
3: Sponsorem programu były militaria.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
8: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
7: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
8: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie. A jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń. Też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
7: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
8: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
7: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
8: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
7: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
8: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
7: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
8: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić, no i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
7: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
8: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest myślę takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie pozytywnie wpłynąć.
7: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
8: No, ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet, tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
7: A wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
8: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump traki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
7: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
8: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć, to zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
7: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
8: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
7: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
8: Nie umiem Pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. W zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. No i też można sobie sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić. Tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami, i też właśnie kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
7: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji Budżetu Obywatelskiego w Gliwicach, jakby Pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
8: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego. No też myślę, że te wcześniejsze edycje pozwoliły już zadbać o takie podstawowe potrzeby infrastrukturalne. No oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, bo tutaj też specyfika jest różna tych dzielnic, gdzie mamy zabudowę jednorodzinną, tam jest inaczej, inne są potrzeby, a tam, gdzie mamy duże osiedla, bloki, to też to trochę inaczej wygląda. Ale po liczbach widać, że to się przesuwa w stronę tych zadań miękkich.
7: Czyli ten trend się zmienia. No to w takim razie zaprośmy jeszcze mieszkańców Gliwic do głosowania i będą mogli sami wybrać, co bardziej im jest w mieście potrzebne.
8: Tak, serdecznie zachęcam. To pozostanie w Państwa rękach i każdy będzie miał dwa głosy, jeden na zadanie ogólnomiejskie, jeden na dzielnicowe. Zachęcam, można bardzo szybko, prosto i nie wychodząc z domu oddać głos elektronicznie, a dla tych, którzy wolą zrobić to na kartce papieru, też będziemy mieć taką możliwość, ale bez wychodzenia z domu nawet da się, także serdecznie zachęcam.
7: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: W naszych gniazdkach po raz pierwszy popłynął prąd z wiatru nad Bałtykiem. Uruchomiona została pierwsza polska farma wiatrowa na morzu. Baltic Power jest zlokalizowana ponad 20 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Docelowo będzie składać się z ponad 70 ogromnych wiatraków. Na razie zamontowano ich ponad 50, a pierwsze turbiny rozpoczęły pracę i dostarczyły pierwszą energię wyprodukowaną z wiatru wiejącego nad Bałtykiem. Greenpeace Polska, Marek Józefiak.
9: Na naszych oczach Bałtyk staje się wielką elektrownią. Pierwsza inwestycja będzie produkować 4 terawatogodziny energii elektrycznej rocznie. To można porównać do łącznego zużycia prądu przez na przykład Łódź i Poznań. To też o 1/3 więcej niż wyprodukowała w ubiegłym roku elektrociepłownia Siekierki w Warszawie. Pamiętajmy, to jest dopiero początek, bo to pierwsza inwestycja, więc takich inwestycji będzie na Bałtyku więcej i to już niebawem. To jest ważny moment z trzech głównych względów. Po pierwsze, wiatraki wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne. Po drugie, wzmacniają naszą niezależność i dają nam czystą energię. Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju. Po drugie, no musimy budować naszą niezależność energetyczną, bo elektrownie na węgiel, które dzisiaj dają nam około połowy prądu, zostaną w ciągu najbliższych 10 lat zamknięte. Jeśli nie zbudujemy w tym czasie odnawialnych źródeł energii, tę lukę po węglu wypełni gaz, czyli droga energia z importu. My już dzisiaj na import ropy i gazu wydajemy około 100 miliardów złotych rocznie. No nie chcielibyśmy tej zależności pogłębiać. Po trzecie, morskie elektrownie wiatrowe produkują po prostu czystą energię, a tej potrzebujemy, żeby po pierwsze zachować konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce i żeby przetrwać. No przecież nie jesteśmy zieloną wyspą, nas też dotykają globalne problemy jak zmiana klimatu, a to jest krok w dobrą stronę, więc możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj nasza energetyka wykonała naprawdę duży krok w dobrym kierunku.
7: O pierwszej polskiej farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim mówił Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To była rosyjska uzbrojona rakieta, jest potwierdzenie dotyczące pocisku spod Lublina. Trump już nie wie, czy chce dać Ukrainie licencję na patrioty. Wiadomo, gdzie jest zabawa. Ruszył Poland Rock Festival.
5: Prawda Antyradia.
4: 6.31. Grzegorz Kornacki. Możemy potwierdzić, to rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Ten model może przenosić nawet głowice jądrowe. Tak TVN24 powiedział wiceszef MON. Cezary Tomczyk potwierdza, że pocisk eksplodował wczoraj nad ranem przy zderzeniu z ziemią. 50 km od Lublina, 100 km od granicy. Mieszkańcy o zagrożeniu dowiedzieli się kilka minut później. Usłyszeli syreny alarmowe.
5: Prawda Antyradia.
4: Trump wstał drugą nogą. Dziś nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie na produkcję patriotów. Jak stwierdził Financial Times, to wyjątkowa broń. Trzeba uważać, komu daje się licencję. Wcześniej prezydent USA sam sugerował taki krok. To miało być też tematem jego rozmów z Zełenskim w tym tygodniu. Prezydent Ukrainy mówił wręcz, że Trump to obiecał.
5: Prawda Antyradia.
4: Raków wygrywa z Walettą w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji i to wygrywa 4-0 na wyjeździe. Mówiąc wprost, Raków awansował.
5: Prawda Antyradia.
4: 30 nowych autobusów w drodze do Gdańska. Pierwsze wyjadą na ulicę już jutro. To elektryki. Sprzęt do ich ładowania czeka w zajezdni przy Halera. Zastępca prezydenta Piotr Borawski.
6: 24 ładowarki już posiadamy tutaj na zajezdni. Będziemy te miejsca ładowania rozbudowywać. Te pojazdy są w stanie spełnić wszelkie potrzeby komunikacji miejskiej w ciągu każdego dnia.
4: Nowe Solarisy zastąpią najbardziej zużyty sprzęt.
5: Prawda Antyradia.
4: Godsmack i Dropkick Murphys za nami. Przed nami m.in. P.O.D. czy Nocny Kochanek. Z pełną mocą wystartował Poland Rock Festival. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnego ślubowania.
7: To jest mój dom!
8: To jest mój dom!
7: Tym panuje miłość!
8: To jest miłość!
7: Tolerancja!
4: Rock and roll będzie hałasował w Czaplinku do nocy z soboty na niedzielę. Antyradio też jest na miejscu, czekamy na was. Po 17 ruszamy ze specjalną audycją. Na polu znajdziecie też fundację Najsłodszy Michała Figurskiego. Możecie sprawdzić sobie cukier, słodziaki. Jest 6.33. Magda Mleczko, Pełna Kultura.
9: Pełna Kultura, zapraszam. Joga, a może nauka tańców ludowych? To wszystko znajdziecie na 32. edycji Poland Rock Festival, gdzie oprócz koncertów na dużej i małej scenie od rana do wieczora dużo się dzieje. Festiwal do soboty, na miejscu jest ekipa Antyradia. Hot Spot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, będzie miał premierę na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W niedzielę uroczyście zamknie imprezę. To kryminał, science fiction i wizja niedalekiej przyszłości. Akcja toczy się w świecie, w którym ludzie są ściśle połączeni ze sztuczną inteligencją, mówi reżyserka.
10: System, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa, to musimy wiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
9: Hot Spot do kin trafi 25 września.
4: Od 22 do 36 stopni dziś w ciągu dnia ochłody szukajcie w Koszalinie. Tu będą właśnie 22 stopnie. 26 w Trójmieście, 27 w Czaplinku, na Poland Rocku 32 stopnie mają być w Poznaniu, 35 w Warszawie i w Katowicach, a 36 w Rzeszowie. Deszcze i burze możliwe w Warszawie i w Suwałkach, sam deszcz może spaść w Trójmieście.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Vesperanos w Antyradiu.
1: Mówię z pełnymi ustami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dobrze, że ty mówisz dzień
2: Chciałam
1: dobry.
2: Chciałam ci też wejść w słowo, więc z pełnymi ustami i wchodzić w słowo można... Dobra. Nieważne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Vesperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Przygotowałam ci ciekawostkę.
2: No,
3: ja uwielbiam ciekawostki.
1: Tak, to ja mam ją przedstawić, bo myślałam, że ja ci przygotowałam, a ty przeczytasz, ale możemy to zrobić na odwrót.
2: Ja chciałbym, to jest bardzo podniecające, ty zrób.
1: Dobra.
2: Ja chcę się poczuć jak Figurski, ty kiedy ja mówię coś ciekawego.
1: Dobra, to ja mam dla ciebie taką ciekawostkę i dla państwa oczywiście. Czy ty wiesz, że na świecie żyje tyle mrówek, że ważą one więcej niż wszyscy ludzie razem?
2: No wiesz. No to teraz musimy z tym żyć. Ty też, słuchaczu, musisz z tym żyć.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
6: taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Po rozmowie z NATO o rosyjskiej rakiecie w Polsce szef paktu wirtualnie poklepał nas po plecach. Trump wysyła swoich na Ukrainę. Będą za niecały miesiąc. Medyczne cuda, czyli zdalne kierowanie SOR-em. To w Polsce.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Omówiliśmy tę kwestię, tak? Szef NATO mówi o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Mark Rutte ma być po rozmowie z Donaldem Tuskiem. Sojusz oczywiście wyraził solidarność i zapowiada dalsze wzmacnianie obrony przed zagrożeniami. W tej chwili natomiast trudno mówić o zestrzeliwaniu wszystkiego, co pojawi się na naszym niebie. Jak mówią eksperci, wczorajsze ruchy były właściwe. Decyzja o zestrzeleniu czegoś w czasie pokoju wymaga po pierwsze identyfikacji tego, a po drugie liczenia się ze stratami na ziemi.
8: Prawda Antyradia.
9: Jakiś przełom jest. Wysłannicy Donalda Trumpa przylecą na Ukrainę w drugiej połowie sierpnia. Steve Witkoff i Jared Kushner, według nieoficjalnych informacji, mają odwiedzić Kijów 24 sierpnia. Wezmą udział w uroczystościach z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy.
8: Prawda Antyradia.
9: Czym można kierować zdalnie? Pewnie biurem. Znajdą się tacy, którzy powiedzą, że radiem, ale SOR-em. W Bielsku-Białej widzieli takie cuda. Rzeczpospolita pisze dziś o lekarzu, który pracuje częściowo zdalnie i w ten sposób obskakuje dwa etaty po 40 godzin tygodniowo. Jest zatrudniony w Bielsku, ale i w oddalonej o 300 km Świdnicy. W obu miejscach zobowiązał się do braku kolizji czasowej z innymi zajęciami. Jak sobie z tym radzi? Zastępcą.
8: Prawda Antyradia.
9: Koniec na horyzoncie. Drogowcy finiszują prace związane z kwartałem Złota Zgoda, czyli częścią nowego centrum Warszawy. Zarząd dróg Maciej Dziubiński.
10: Przestrzeń, która była opanowana wyłącznie przez samochody, została zastąpiona przestrzenią, w której piesi są gospodarzami. Jest cała masa nowej zieleni. Są specjalne strefy, w których można wypocząć. Pod ulicą Złotą zostały zamontowane ogromne zbiorniki retencyjne i automatyczny system nawadniania roślinności, która tam się znajduje.
9: Docelowa organizacja ruchu ma wejść w życie w sierpniu.
8: Prawda Antyradia.
9: Motyle możesz natomiast obejrzeć w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Kurator Adam Larysz.
11: Na wejściu zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami, motylami. To wystawa pokazująca bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją.
9: Wystawa będzie czynna do października.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Od 22 do 36 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w Gdańsku, Gdyni czy w Sopocie. Deszcz z potencjalnymi burzami niewykluczony w Warszawie i w Suwałkach. Wieczorem ma padać w zachodniej i we wschodniej Polsce. W centrum opady możliwe. Uwaga na burze, zwłaszcza w Poznaniu, Zielonej Górze i w Lublinie.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Co dziś w programie, pytacie się? Dziś powiemy wam o tym, jak Polacy oceniają swoje miejsca pracy i czy można prowadzić samochód w klapkach albo boso.
2: No właśnie, czy policja może ukarać nas za to mandatem? Będzie też kalendarium?
1: I dużo innych rzeczy, proszę zostać z nami. Tu Desperanos w Antyradiu.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobra, to Polacy ocenili swoje miejsca pracy. I teraz uwaga, większość wciąż dobrze ocenia sytuację w swoich zakładach pracy, ale w lipcu ten optymizm był mniejszy niż miesiąc wcześniej.
2: Słuchajcie, no bo w lipcu, jeżeli siedzisz w robocie, a inni są na urlopie, no to to zdenerwowanie jest większe. Ale mamy cyferki, żeby nie było. 59% badanych mówi pozytywnie o swojej robocie. 13% uznaje sytuację za złą.
1: I badania CBOS-u pokazało, że w lipcu blisko 3/5 pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło aktualną sytuację w swoich zakładach pracy. Blisko połowa badanych uważa ją z kolei za dobrą, a oceniając ją jako bardzo dobrą to tylko 11%, albo
2: no,
1: aż.
2: No ale pójdźmy tutaj w kierunku tego smutku i złości. 13% ankietowanych postrzega sytuację w swoim miejscu pracy jako złą, przy czym wśród ocen negatywnych także dominujące są opinie umiarkowane.
1: Zobacz, dzisiaj piątek, to dobrze się składa, że tyle procentów podaliśmy.
2: No wiem, a my dzisiaj moglibyśmy być źli, bo cała nasza ekipa, my tu jesteśmy sami. Mm-hmm. Tutaj po prostu jak w westernach, takie wiesz, kubki z roślinek pędów przelatują przy smutnej muzyce Ennio Morricone. Oni są na Poland Rocku, a my tutaj w studio walczymy dla was. Proszę, sami wyciągnijcie wnioski.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Troy Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Mamo, kurczy mi się brzuszek z głodu.
2: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
14: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śledztwo w toku, prace w ziemi zakończone. Prokuratura bada sprawę rosyjskiej rakiety. Niemcy mają problem z paliwem, teraz nie przez Ormus. W tej prawdzie zajrzymy też na Poland Rock Festival.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Koniec prac na miejscu upadku rakiety w Lubelskiem. Prokuratorzy zakończyli swoje działania w polu, przeczesali 3 km² powierzchni. Lej po uderzeniu został zasypany, a ziemia przekazana właścicielowi. Dziś śledczy zajmą się oględzinami szczątków, ale już teraz mówią, że sprzęt zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Samo postępowanie jest prowadzone w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak nie Ormus, to susza. Nie ma lekko z paliwem. Niemcy skarżą się na niski poziom Renu. Przez to, że wody jest rekordowo mało, mówimy o 29 centymetrach, mają problemy z transportem paliwa w kraju. Media donoszą już o zagrożeniu niedoborami benzyny i oleju napędowego. Ograniczenia w dostawach już przekładają się na ceny na stacjach paliw.
1: Prawda Antyradia.
0: Gotówka to najlepszy prezent dla pary młodej, tak uważa prawie 3/4 z nas, pytanych przez UCE Research i Brio. Współautor Piotr Biela.
2: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
0: Pieniądze są praktycznym prezentem dla obu stron.
1: Prawda Antyradia.
0: Joga, nauka, automasażu i tańce przeróżne. Tak rozgrzewają się uczestnicy najpiękniejszego festiwalu świata. Przed wejściem w pogo, przed polędrokową sceną uczą się na przykład baciaty.
3: To właśnie sam taniec przynosi tutaj ochotę do tego, żeby jeszcze się ruszać. Tak, mamy w tej chwili 20 godzinę na nogach i jakbyśmy mieli gdzie potańczyć baciatkę, to byśmy cisnęli kolejne 20 jeszcze.
4: Czyli najpierw na slow baciata, a potem ostry pogo, dobrze rozumiem?
5: Dokładnie tak.
6: Salsa, czy tam co to jest? Makarena, nie wiem, co my tańczymy? Latino, dają rady.
4: Pokazujemy uczestnikom taniec bardzo popularny, który jest baciata. Przychodzi dużo ludzi, szybko łapią kroki, zapoznają się ze sobą. Mamy też parę, która poznała się na jednych z tych warsztatów kilka lat temu, a są teraz małżeństwem. Baciata łączy ludzi.
0: Poland Rock trwa do soboty, a w zasadzie do niedzielnego ranka. Festiwal na antenie Antyradia od 17 do oporu. Jest prawie 7:32. Do 36 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Rzeszowie, ale upały też w Warszawie, we Wrocławiu, Katowicach czy w Poznaniu. Na Poland Rocku będzie dziś 27 stopni. Nocą od 14 do 22 deszcze w północnej części kraju, a w Wielkopolsce możliwe też burze. W Czaplinku nocą będzie stopni 18.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, dzisiaj 31 lipca i przygotowaliśmy dla Was kalendarium.
2: Panie i panowie, przed Wami człowiek kalendarium!
1: W 1944 roku generał Tadeusz Komorowski, Bur, wydał rozkaz o rozpoczęciu powstania warszawskiego, które rozpoczęło się 1 sierpnia, czyli jutro będzie kolejna rocznica tego wydarzenia. W 1947 roku władze komunistyczne zakończyły przymusową akcję Wisła, o której też polecam wam poczytać, bo ta historia Polski straszne jest to. W tamtym okresie tragiczna. Muzeum Powstania Warszawskiego, 2004 rok.
3: I to była świetna decyzja, żeby otworzyć to muzeum, że się wtrącę, bo ono jest genialne.
1: Genialne i myślę, że pokazuje to powstanie od każdej strony. Możecie się wzruszyć, możecie się czegoś nauczyć, możecie na pewno wyciągnąć wnioski. W 1967 roku możemy powiedzieć wszystkiego najlepszego, bo wtedy właśnie w tym roku przyszedł na świat wokalista, kompozytor, człowiek wspaniały, czyli pan Grzegorz Turna. 100 lat przekazujemy do Krakowa, a w 1982 roku płyta Eye of the Tiger grupy Survivor z tą piosenką właśnie Oko Tygrysa dotarła na szczyt listy albumów w US&A.
3: Dziękujemy Ci, człowieku.
1: Proszę bardzo, nie ma sprawy, proszę.
2: Przypomnij nam wydarzenia sprzed lat, które wstrząsnęły światem, ludzkością, a może tylko tobą. Człowiek kalendarium czeka na twoje zgłoszenia pod adresem retronews@antyradio.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: To teraz zastanowimy się, czy można prowadzić samochód w klapkach albo boso i czy grozi, za to mandat.
2: Dobra, poczekaj, czy ja mogę odpowiedzieć nie wiedząc, nie znając faktów? Nie można.
1: No, nie można, można i można.
2: Czyli?
1: To jest taka odpowiedź, w jeździectwie my ją bardzo często stosujemy, czyli to zależy, bo nie ma przepisu, który wprost zakazywałby prowadzenia samochodu w klapkach, japonkach, sandałach, czy nawet na bosaka. No i policjant teoretycznie za to mandatu nie wystawi, ale w pewnych okolicznościach może za to ukarać, bo ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa rodzaju obuwia, jakie na sobie możemy mieć, ale chodzi o to, żeby to obuwie było wygodne i na przykład nie zaklinowało się w pedał.
2: No i tutaj kluczowe znaczenie mają ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zachowania należytej ostrożności, bo często jest tak, że trzeba, jest dodane, nie jest przepis, chyba że, albo że trzeba zachować konkretną ostrożność. Na przykład kierowca ma obowiązek panować nad pojazdem i reagować na sytuację na drodze w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
1: I jeśli policjant uzna, patrząc na twoje stopy, tak, że masz nieodpowiednie obuwie i ono może przyczynić się do zagrożenia na drodze, to wtedy konsekwencje mogą być dotkliwe i można trochę zabulić za
2: Czyli
1: to.
2: Czyli panie Piotrze, pan jest, siedzi w szpilkach, prawda?
1: Tak, to nie. To nie.
2: No i słuchajcie, jeżeli spotykacie na swojej drodze instruktora jazdy, techniki jazdy, to oni zwracają uwagę, że luźne obuwie nie zapewnia odpowiedniej kontroli nad pedałami. I rzeczywiście są takie buty specjalne do prowadzenia auta. Zawodowcy takie posiadają.
1: No, to nawet nie wiedziałam.
2: No, największe ryzyko dotyczy klasycznych klapek basenowych.
1: Takie japonki miałeś kiedyś na nogach prowadząc auto, bo to rzeczywiście jest tak, że czasem
2: nie,
1: się może
2: zsunąć
1: i jest niewygodnie. Tak więc no, nie róbcie tego.
2: No i sandały bez zapięcia na pięcie.
1: Też tego nie róbcie.
2: Sandały. Nie, to idzie sandały tutaj, ja tutaj, a wy słuchacie Antyradio.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Myśliwce w górę, rosyjskie pociski znów na celowniku. UEFA stawia się FIFA. Chodzi o jeszcze większą komercjalizację piłki nożnej. W tej prawdzie będą też elektryczne hulajnogi na cenzurowanym.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest ósma. Grzegorz Kornacki. Myśliwce w górę. Tym razem Rumunia poderwała dwa F-16 po wykryciu czegoś lecącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Ludzie z okręgu Tulcza dostali powiadomienie o alarmie.
1: Prawda Antyradia.
0: Stanowczo po stronie Polski stoją Stany Zjednoczone, tak mówi ambasador USA w naszym kraju w kontekście wlecenia tu rosyjskiej rakiety. Dodaje, że Amerykanie są w stałym kontakcie z rządem.
1: Prawda Antyradia.
0: Tego jeszcze nie grali. UEFA grozi FIFA, zapowiada bojkot piłkarskich mistrzostw świata przez Europę, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji wydarzenia. Międzynarodowa Federacja wymyśliła, że powoła nową organizację, która przejmie prawa komercyjne związane z turniejami i sprzeda 20% prywatnym inwestorom. Mniejsze federacje obawiają się, że po takim kroku korzyści komercyjne będą najważniejsze przy kalendarzach, formatach i przyszłości futbolu, a to przecież zupełnie inaczej niż teraz.
1: Prawda Antyradia.
0: Liczenie strat w Warszawie. MPO zbiednieje na wprowadzeniu w Polsce systemu kaucyjnego. Jakub Turowicz.
2: Nasze szacunki wskazują, że obecnie sortuje się o około 50% mniej butelek PET niż przed wprowadzeniem systemu. W efekcie przychody ze sprzedaży surowców mogą zmaleć w ujęciu rocznym o około 20 milionów złotych. Należy jednak podkreślić, iż są to wyliczenia szacunkowe.
0: Jak podkreślają eksperci z Izby Branży Komunalnej, spadek przychodów może skutkować podwyżkami cen odbioru odpadów. Także może i musimy biegać z butelkami, ale za to zapłacimy jeszcze więcej za śmieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz dla elektrycznych hulajnóg. Ograniczenie weszło wokół jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie. Tylko w ostatnią sobotę były dwa wypadki. Prezydent miasta Michał Powałowski.
3: Patrząc na bezpieczeństwo przede wszystkim osób, które tam korzystają z tego terenu w celach rekreacyjnych, bo do tego celu zostały też te tereny przygotowane. Mamy zarówno tam przede wszystkim osoby piesze, spacerujące i starsze i z dziećmi. Postanowiłem wprowadzić zarządzenie o zakazie poruszania się na hulajnogach elektrycznych. Nie chodzi o to, żeby w jakiś tam sposób ograniczać naszych mieszkańców, ale bezpieczeństwo jest ważniejsze.
0: Znaki pojawią się wkrótce. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Nawet 37 stopni będzie w Polsce. W weekend najcieplej ma być w Rzeszowie. 33 stopnie będą w Krakowie czy w Katowicach. 31 w Warszawie czy we Wrocławiu. Do tego jutro deszcze i burze możliwe w całej północnej i całej zachodniej połowie kraju. Też w centrum. W niedzielę padać i grzmieć może na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tu Desperanos.
2: To my, Małgorzata i Piotr.
1: To my. Nie oddalajcie się zbytnio od odbiorników, bo już za chwilę powiemy wam, ile kroków tak naprawdę powinniśmy robić, żeby być zdrowym.
2: To ja idę.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, ja jestem ogłupiały. Jajka powodowały nagle cholesterol, teraz są dobre. Kiedyś była zasada 10 tysięcy kroków, a teraz?
2: No teraz okazuje się, że wcale nie musimy robić tych kroków aż tyle, ponieważ naukowcy, nasi ulubieni, podali nową, znacznie niższą liczbę.
1: No i ile trzeba chodzić, żeby być zdrowym? Słucham.
2: Wiesz co, o wiele mniej. Zespół, ja tutaj może jeszcze takie małe didaskalia zrobię, dobra? Bo zespół z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi się za to zabrał, razem z The Johns Hopkins University School of Medicine w US&A.
1: Czyli nasi z Amerykanami.
2: I oni odkryli, że chodzenie przynosi korzyści wszystkim płciom i grupom wiekowym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Największe korzyści odnotowano wśród osób poniżej 60 roku życia, co ciekawe.
1: Czyli jeszcze 16 lat.
2: Tak. Badanie przeprowadzono na 226 tysiącach osób na całym świecie, więc duża ta
1: spora grupa.
2: No. I analiza wykazała, że nie musimy robić 10 tysięcy kroków
1: to
2: albo
1: ile?
2: Więcej. Znaczy super, jeżeli zrobimy, bo to na pewno nie będzie złe. Wystarczy 4 tysiące kroków zrobić i wtedy już wiemy, że zmniejszamy ryzyko przedwczesnej śmierci.
1: I wyobraźcie sobie, że nieco ponad 2300 kroków wystarczy, aby zadbać o serce i naczynia krwionośne.
2: No, to co tu ptamy?
1: No dobra, to idziemy. Desperanos w Antyradiu.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
4: Ta, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa SMS powinien dotrzeć i do Ciebie. Polscy strażacy szykują się do akcji, jadą do Hiszpanii. W tej prawdzie też najważniejszy odlot w kraju, odlot na Poland Rock Festival.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 8:30. Grzegorz Kornacki. Jest alert RCB po wczorajszym uderzeniu rosyjskiej rakiety. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła właśnie SMS-owo link do poradnika bezpieczeństwa. Tego samego, który w razie usłyszenia syreny nakazuje stosowanie się do komunikatów. Komunikatów, których wczoraj zabrakło. Dziś zresztą nie jest lepiej, bo strona z poradnikiem nie udźwignęła zainteresowania, a same SMS-y na razie jeszcze nie dotarły do wszystkich.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatnie przygotowania. 105 strażaków, tylu właśnie Polaków wyjedzie w sierpniu do walki z pożarami w Hiszpanii. Pierwszych 35 wyjeżdża jutro. Nie będą mieli lekko, ale będzie lżej niż mogło być. Hiszpańskie władze odwołały właśnie stan wyjątkowy w prowincji Awila i w Madrycie. Ogień strawił tam dziesiątki tysięcy hektarów powierzchni.
1: Prawda Antyradia.
0: Poprawia się też sytuacja we Francji. Władze Żyrondy oceniły, że czwartek był pierwszym nieco optymistycznym dniem w walce z pożarem, utrzymującym się już od ponad tygodnia. Żywioł ciągle jest aktywny w dwóch miejscach, ale ponad 80 tysięcy osób dostało zgodę na powrót do domów.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro tyle o bezpieczeństwie mówimy, strażacy przypominają o czujkach dymu, a miejscami i czadu.
2: Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali.
0: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Brak czujki może oznaczać mandat.
1: Prawda Antyradia.
0: Tłumy na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Odlot jest jeden. Z Jurkiem Owsiakiem. 32. Poland Rock Festival przyciągnął tysiące festiwalowiczów.
3: Który to już raz na Poland Rocku wasz?
4: Piąty.
3: I co was tu co roku przyciąga?
4: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
5: To jest taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
6: Taka przestrzeń do poszukiwania inspiracji, poznania siebie w różnych cięższych warunkach i wspaniałe wspomnienia, relacje, kłótnie, zgody, przyjaźnie, miłości, dużo, dużo więcej.
3: Co was przyciąga na Poland Rock Festival?
7: Jest to super przygoda, super unikalna atmosfera.
0: A między wami krąży Magda Poddańczyk.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Upał w ciąg dalszy. 36 stopni będzie dziś w ciągu dnia w Rzeszowie, 35 w Warszawie, Katowicach i w Opolu, 33 stopnie w Łodzi i w Zielonej Górze, 31 w Gorzowie Wielkopolskim, 29 stopni ma być w Szczecinie, 27 w Czaplinku na Poland Rock Festival, a najmniej 22 stopnie dziś w Koszalinie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A już za chwilę, proszę Państwa, przeniesiemy się z ziemi włoskiej do Polski, a w zasadzie na odwrót, bo zabieram Małgorzatę i Was na wycieczkę do Włoch i opowiemy Wam, w jaki sposób kierowcy we Włoszech walczą z gradem, który jest tam coraz częstszy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Droga Małgorzato.
2: Mhm, zamieniam się w słuch.
1: Był taki kanadyjski aktor Richard Dean Anderson.
2: Pamiętam.
1: I on grał kogo? MacGyvera, dokładnie. Mhm. Wiesz, jak MacGyver uratował się ze skoku z dachu budynku? Złapał się krawężnika. To był dowcip z mojej szkoły. No ale przenosimy się do Włoch. Mhm. Włoski region Marche. W obawie przed powtórzeniem się gradobicia, które wywołało ogromne szkody.
2: Rzeczywiście, można było przeczytać, że tam jakieś gradobicia następowały dziwne.
1: Czy one były prawie wielkości piłek do golfa? To w ogóle nie bywały. 33 tysiące aut były uszkodzone przez ten grad. No i dziennik Il Messaggero opisał atmosferę niepokoju, która panuje na rivierze Palm w rejonie San Benedetto del Tronto.
2: No ja się nie dziwię, bo gdyby taka gradowa kulka walnęła mi na przykład w łeb albo na samochód upadła, no to szkody mogłyby być.
1: No i wyobraźcie sobie, że jedyni, którzy się cieszą w tej sytuacji, to blacharze. I wyobraźcie sobie, że mieszkańcy zebrali się

0: To jest polski serialowy pomysł. Styropianowe skrzynki po rybach.
1: Ty, to jest super, bo tam rzeczywiście pewnie jakieś wybrzeże jest i oni, prawda, te ryby
0: dużo,
1: muszą gdzieś zapakować.
0: Dużo, tak, dużo.
1: Super pomysł.
0: Prowizoryczne daszki oparte na dachach aut.
1: No.
0: A te samochody muszą głupio wyglądać. Jak one się czują upokorzone.
1: No, plus
0: ręczniki.
1: No dobra, ja to widzę. No.
0: Nadmuchane materace plażowe.
1: Mm-hmm.
0: Pianki, maty do ćwiczeń.
1: Mm-hmm. No to ma sens.
0: Odwrócone stoliki.
1: Wszystko ma sens, ale wiesz co? Ja bym to wszystko naraz założyła na samochód.
0: Takie ojej. Ja w imieniu wszystkich aut domagam się od Włochów szacunku.
2: Desperanos w Antyradiu.

0: And right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Motywacja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: promocji. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz, kupuj.
10: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Będzie aplikacja do ostrzegania ludzi przed zagrożeniami. Utrudnienia na Dolnym Śląsku, Krajowa 8, nieprzejezdna po wypadku. Trump miał dogadać pełne rozbrojenie Hamasu. Na razie to są jednak zapowiedzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9. Grzegorz Kornacki. Wnioski wyciągnięte. Będzie specjalna aplikacja do ostrzegania ludności. Powstanie jej w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni w TVN24, zapowiedział szef MSWiA. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie dodatkowa funkcja M-Obywatela, czy powstanie coś zupełnie nowego. Jednocześnie Marcin Kierwiński twierdzi, że obecny system zadziałał wczoraj skutecznie, choć będzie kontrola, czy syreny w poszczególnych powiatach nie zostały uruchomione za późno. A że zabrakło komunikatów? Jeżeli nie ma komunikatów służb, zostajemy w bezpiecznym miejscu, najlepiej z dala od okien i czekamy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zablokowana Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. Między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i osobówka. 5 osób jest rannych. Objazd prowadzi przez Kłodzko, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest porozumienie w sprawie całkowitego rozbrojenia Hamasu, tak przynajmniej mówi Donald Trump. Według zapowiedzi prezydenta USA deal będzie realizowany etapami, a siły izraelskie mają wycofać się ze strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Wygrana Polski z Ukrainą 3-1. Nasi siatkarze wygrali mecz ćwierćfinałowy Ligi Narodów. Jutro Słowenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe autobusy nie tylko w Gdańsku, przyjadą też do Gdyni. Miasto podpisało umowę na 18 pojazdów dla komunikacji miejskiej. Dyrektor Hubert Kołodziejski.
2: Pasażer będzie mógł korzystać z pojazdu, który jest efektywnie klimatyzowany, podczas gdy te klimatyzacje w pojazdach już 20-letnich tak efektywne nie są. Będzie mógł w czasie podróży doładować swoje urządzenie mobilne, bo będą specjalne gniazda, które będą to umożliwiać. Będzie wiele innych udogodnień, które sprawią, że ta podróż tym pojazdem będzie bardziej wygodna.
0: Dostawa potrwa nieco ponad rok.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos podróży, jeśli masz psa, to bierzesz go na urlop. Dla coraz większej liczby właścicieli to już oczywistość. Sun & Snow, Katarzyna Szkudlarek.
3: Dla wielu osób urlop bez psa po prostu przestał być urlopem. Dlatego rośnie liczba osób, które już na etapie planowania wyjazdu sprawdzają, czy dane miejsce jest naprawdę przyjazne zwierzętom.
0: Czyli czy mają jakiś wybieg, czy mają miski i czy jest posłanie dla psów, żeby jak najmniej rzeczy ze sobą ciągnąć przez pół Polski albo i dalej. Jest prawie 9:02. Od 22 do 36 stopni dziś w ciągu dnia. Ochłody szukajcie w Koszalinie. Tu będą 22 stopnie właśnie. 26 w Trójmieście, 27 w Czaplinku, na Polędroku. 32 stopnie mają być w Poznaniu, 35 w Warszawie i w Katowicach, a 36 w Rzeszowie. Deszcze i burze możliwe w Warszawie i w Suwałkach. Sam deszcz może spaść w Trójmieście.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Za chwilę opowiemy wam o tym, czy piwo bezalkoholowe może wpłynąć na wynik z alkomatu.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobra, to czy piwo bezalkoholowe, które cieszy się u nas w kraju coraz większą popularnością? Zresztą teraz też są takie badania, prawda, że tracą bardzo producenci alkoholu, ponieważ nowa generacja prawie go nie pije.
2: To prawda.
1: No i teraz to piwo bezalkoholowe jest popularne.
2: Za to
1: popularne.
2: Je ciastka, bo Małgo postawiła mi przed nosem ciastko i ja przez to mam pełne usta i nie mogę się opanować. No, ale mówmy o alkoholu.
1: Tak. Czyli mamy butelkę piwa bezalkoholowego i na tej butelce jest napisane, że tam alkoholu nie ma, tak? Mhm. I na etykietach części piw bezalkoholowych widnieje informacja, że zawartość alkoholu wynosi tam, nie wiem, poniżej 0,5% albo nawet mniej, nie? Mhm. I ja się zastanawiam, i nie tylko ja się zastanawiam, bo nawet artykuł właśnie na ten temat powstał, którym się tutaj posiłkujemy. Autokult.pl jest taka strona i redaktor tej strony postanowił zrobić test i przez 3 godziny wypił 4 butelki po pół litra, czyli łącznie 2 litry browara bezalkoholowego.
2: Skutki są takie, że 7 razy był w łazience.
1: To raz. On w trakcie niczego nie jadł, bo to jest ważne. I teraz tak, sprawdził to po 5 minutach od ostatniego łyka. No. Sprawdził na skalibrowanym alkomacie promile RAMP1 i to urządzenie pokazało 0,00 promila.
2: Czyli rzeczywiście tam alkoholu nie ma żadnych skutków na ciebie, na prowadzenie pojazdu, okej. Okay.
1: Co ciekawe, w trakcie tych testów pojawiła się sytuacja, która kierowców może zaskoczyć, bo gdy praktycznie od razu wykonał to badanie, wydmuchując powietrze tuż po ostatnim łyczku, alkomat wskazał 0,10 promila. I to był najwyższy odczyt w całej próbie, ale po chwili znowu było 0,00. Więc dobra informacja jest taka, że bezalkoholowe piwa możecie pić.
2: To jest dobra informacja, a jeszcze lepsza jest taka informacja, że jeżeli macie jechać samochodem, to nie tykajcie alkoholu w żadnej formie. I tyle. Stawiamy kropkę. A wy słuchacie Desperanos w Antyradiu.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Czy to finał, to jeszcze się okaże, ale jest pierwsza od blisko 30 lat szansa na zakończenie sprawy zabójstwa Iwony Cygan. Znów pożar w Rosji po ukraińskim ostrzale. Wyjeżdżasz? Odwołaj lekarza.
5: Prawda Antyradia.
6: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Prawie 30 lat czekania i jest nadzieja, że to dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie ma ogłosić wyroki w procesie dotyczącym zabójstwa Iwony Cygan. 17-latka zginęła w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. Oskarżonych jest 17 osób, w tym 14 byłych policjantów i główny oskarżony Paweł K. Ciało nastolatki 28 lat temu znalazł przypadkowy świadek. Według sekcji zwłok dziewczyna została uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną. Do końca sprawę dociągnęło jednak dopiero archiwum Mix. Zdaniem mundurowych K jest zabójcą, współsprawcą jego ojciec. Koleżanka Iwony miała składać fałszywe zeznania, a policjanci nadużywać uprawnień, nie dopełniać obowiązków i też utrudniać postępowanie. Nikt nie przyznał się do winy.
5: Prawda Antyradia.
6: Płonie następny magazyn Wildberries w Rosji. Ukraina uderzyła tym razem w obiekt w Wołgogradzie.
5: Prawda Antyradia.
6: Wyjeżdżasz? Odwołaj wizytę u lekarza. Urlopowy sezon to sezon na puste przebiegi w poradniach. Umówieni nie przychodzą, lekarze czekają, a kolejki zamiast maleć wydłużają się, a przecież jest już lepiej niż z alertami RCB. Mamy nawet skuteczne SMS-y i wszystko na nic.
7: Ja w ostatnim tygodniu w poradni miałam dwóch pacjentów, którzy nie przyszli, zadzwoniłam do nich. Niestety jeden z panów powiedział, że on jest poza miastem i się urlopuje, a druga pani powiedziała, że w ogóle nie miała zamiaru przyjść, bo jest ciepło.
6: Mówiła Marta Frejowska-Reniecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Ci sami ludzie później będą narzekać na to, że trzeba długo czekać na wizytę.
5: Prawda Antyradia.
6: A jeżeli już nie masz zaplanowanych wizyt i wyjeżdżasz, uważaj na opalanie się, zwłaszcza jeżeli bierzesz jakieś leki. Niektóre antybiotyki mogą powodować fotouczulenie, ostrzega toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
8: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
6: Ekspert dodaje, że warto zapytać lekarza o radę już przy wypisywaniu recepty. Na zegarach mamy teraz prawie 9.30. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
9: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
6: Od 22 do 36 stopni dziś w ciągu dnia deszcz może padać w Gdańsku, Gdyni czy w Sopocie. Deszcz z potencjalnymi burzami. Niewykluczone, że pojawi się w Warszawie i w Suwałkach. Wieczorem ma padać w zachodniej i we wschodniej Polsce. W centrum opady są możliwe. Uwaga na burze, zwłaszcza w Poznaniu, Zielonej Górze i w Lublinie.
9: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobra, wspomniałeś dziś o tym, że jesteśmy tutaj sami.
2: To, ale
1: że
2: jestem swoim ciastkiem, ty mów, ja jem.
1: Dobra, ja mówię, ty jedz. Hula tutaj wiatr rzeczywiście, ponieważ nasza antyradiowa ekipa od środy już buja się po lotnisku Czaplinek Broczyno, gdyż iż tam trwa Poland Rock Festival. No i ja szybciutko wam powiem, że możecie słuchać antyradia, tak. Znaczy po pierwsze od rana do wieczora, ale jeśli chodzi o Poland Rock, to tak, od 17 do 20 będzie mówić do was Kasprol, od 20 tak. do 22 będzie mówić do was Bartek, a od 22 do północy będzie mówić do was Makak.
3: Jeżeli chcecie zasnąć, to na pewno Makak jest do waszej dyspozycji, będzie wam tak do łóżka na terenie lotniska opowiadał. A oprócz tego Magda Spoddańczyk, tak, nasza kumpela, Magda, będzie biegała.
1: Magda biega z mikrofonem, możecie z nią porozmawiać, możecie też wypatrywać naszych antyradiowych dziewczyn, gdyż iż one będą miały dla was dużo fajnych antyradiowych gadżetów, tak zwanego antyradiowego merchu, ale się zamotałam.
3: Dziękujemy i zostańcie z nami, bo jeszcze musimy się z wami pożegnać.
0: Desperado! No, z Antyradium.

0: przede wszystkim. Pamiętajcie, że większość z nas wybiera urlopy sierpniowe, zwłaszcza tą sierpniówkę teraz. I co? Słyszymy się tradycyjnie w poniedziałek, punkt 6:30. Ciao!
1: Desperanos w Antyradium.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EuraGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Inflacja w górę, gwałtowny skok oczywiście w sekcji paliwa, dłuższa ochrona dla ukraińskich uchodźców w Europie. W tej prawdzie będzie też Poland Rock Festival, jak mały, choć wielki Pyrkon.
0: Prawda Antyradia.
11: Dochodzi 10:00, Grzegorz Kornacki. Inflacja w górę. W lipcu według szybkich szacunków GUS jest na poziomie 3%, to pół punktu więcej niż w czerwcu. Zdrożały przede wszystkim paliwa do prywatnych środków transportu. Skok jest prawie 16%. Prąd i gaz poszły w górę o 4%, za to żywność i picie staniały o niecałe 0,5%.
0: Prawda Antyradia.
11: Dłużej będziemy chronić uchodźców z Ukrainy. Kraje członkowskie Unii Europejskiej oficjalnie zgodziły się na przedłużenie takiej umowy o jeszcze jeden rok, do marca 2028. Z tych reguł wykluczeni są mężczyźni w wieku poborowym, którzy nie dostają dostali zgody na opuszczenie kraju.
0: Prawda antyradia.
11: Błyskawicą. Na błyskawice jeszcze tylko w tym tygodniu można zwiedzać dolny pokład ORP Błyskawica w Gdyni. Muzeum Marynarki Wojennej zamknie to miejsce i będzie zmieniać ekspozycję. Przewodnik i edukator Tomasz Tarała.
7: Mają zniknąć gabloty, ma zniknąć wystawa Wierny Okręt. Ta wystawa zostanie usunięta. No i koncepcja na nową wystawę jest taka, że ma być przywrócenie wyglądu, który był kiedyś.
11: Nowa wystawa ma być gotowa na 90. rocznicę podniesienia biało-czerwonej bandery na okręcie. Ta wypada w listopadzie przyszłego roku.
0: Prawda antyradia.
11: Glane, krótkie spodenki i koszulka ulubionego zespołu to jest podstawa, ale na Poland Rock Festival jadą zaprawieni w bojach profesjonaliści w strefie Pyrkon, przebieranki pełną gębą.
8: Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
12: Uczestnicy losują postaci fantastyczne, znane z popkultury. Mają całe pół dnia na to, żeby przygotować strój z rzeczy, które znajdą na terenie festiwalu. Później stawiają się tutaj u nas na finale.
13: I jakie postacie były dzisiaj do wylosowania i jakie tutaj do was przyszły?
12: Mieliśmy do wylosowania takie postacie jak czarodzieja, elfa, Baba Jagę, hobbita, supermana czy rycerza.
13: Za kogo się przebrałaś?
12: Za elfa.
13: I jak to wszystko skompletowałaś?
12: Udało mi się ze wszystkiego, co miała w namiocie.
13: I co rodzice mieli w namiocie?
12: Czy były jakieś postacie, których byś nie wygrzebała?
13: Koń na białym rycerzu. Ciężki przeciwnik.
11: Koń na białym rycerzu pod przykrywką Nocnego Kochanka wystąpi dziś na dużej scenie. Poland Rock Festival, będą też POD czy Jam. A w Antyradiu program na żywo prosto z Poland Rock Festival od 17 do oporu. Do 36 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Rzeszowie, ale upały też w Warszawie, we Wrocławiu, Katowicach czy w Poznaniu. Na Poland Rocku będzie dziś 27 stopni. Nocą od 14 do 22 deszcze w północnej części kraju, a w Wielkopolsce możliwe będą też burze. W Czaplinku nocą 18 stopni.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

0: Ambiente Radio.
1: 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Powiem tak, no pewne rzeczy są istotne, bo na przykład mamy Poland Rock Festival i stamtąd nadajemy niejednokrotnie. O tym więcej później. Do tego wszystkiego El Concurso dziś będzie po 11. Ostatnie przed moim urlopem. Potem ktoś będzie się starał je robić. A społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień niezwykłych instrumentów muzycznych. Pewnie Okaryna się do nich zalicza. Dzień rozmów w windzie. Poszedłem sobie zaczerpnąć świeżego powietrza przed programem i czekałem na windę bardzo długo, bo na pierwszym piętrze jakaś dama z jakimś panem trzymającym drzwi od windy rozmawiali sobie dłuższy czas. Myślałem, że dostanę szału. Międzynarodowy Dzień Doceniania Ratowników Wodnych. Szacunek dla was. Obym nie musiał z waszej uprzejmości korzystać. Będę się starał robić wszystko, żeby się tak nie stało. 31 lipca 1970 roku w brytyjskiej Royal Navy wprowadzono zakaz wydawania przydziałów grogu. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przesłał niezawodny społeczny researcher pan Wojciech, a my jedziemy dalej z Antyradiem.

0: Państwa 20 minut z Haczyckiem po godzinie 10. Co można zrobić w poszukiwaniu prawdziwej miłości? No niektórzy siedzą na jakichś portalach, robią różne rzeczy. A tu uwaga, 2122 kilometry przemierzył w poszukiwaniu samicy Gaspar, samiec jaguara z Amazonii, pozbawiony swojego terytorium przez innego samca. 2122 kilometry z buta. Ciekawe, czy przekąsił coś po drodze, bo raczej by nie wytrwał. Otaczki rodacy, to się nazywa prawdziwy poszukiwacz szczerej miłości.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
16: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok. R.E.M. That's me in the corner. That's White Stripes. Queen. U2. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaproszony.

tego Jaguara, który przebył 2122 kilometry po to, żeby znaleźć ukochaną. Pani Karolina napisała: miał chłopak samozaparcie. No fakt. Proszę Państwa, przypominam o tym, że na terenie Poland Rock Festiwalu jest nasze studio i zapraszamy Państwa do odwiedzania nas, bo na miejscu będą rockowe dziewczyny Antyradia, będzie mnóstwo niespodzianek dla naszych słuchaczy. No i oczywiście cała ekipa, która będzie działała. Kasprol, Bartek Synowiec czy Piotr Makak-Szarłacki. To wszyscy ci ludzie są na miejscu i tam dbają o to, żebyśmy program festiwalowy mieli na antenie, bo od 17 do 20 urzęduje Kasprol, od 20 do 22 Bartek Synowiec, a od 22 do północy Makak. Zatem zaglądajcie Państwo, odwiedzajcie nas na Poland Rock Festiwalu. Będzie naprawdę zabawnie. Proszę Państwa, my jedziemy w kierunku godziny 11 w stronę konkursu.

0: No i tak kończy się ta godzina. Za chwileczkę El Concurso.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026.
7: Wybierasz się do Czaplinka?
6: Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.

0: Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
15: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot. Różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: ...96 ofiar wody, tragiczny bilans lata, w tej prawdzie także marsz po niewidzialnej drabinie, czyli jak rozpoznać, że ktoś tonie i zainteresowanie farbą na płótnie.
17: Prawda Antyradia.
18: Magdalena Mleczko, zapraszam. Rośnie bilans utonięć. Minionej doby w Polsce w wodzie życie straciła jedna osoba od początku czerwca. 96. Policja publikuje te dane i apeluje o zachowanie czujności nad wodą.
17: Prawda Antyradia.
18: Osoba, która się topi, nie macha rękami i nie krzyczy, więc jak to rozpoznać?
19: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa, i najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej, włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
18: Wyjaśniał szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
17: Prawda Antyradia.
18: Obraz czy rzeźba to raczej nie jest towar pierwszej potrzeby, ale jak się okazuje, wydajemy na nie miliony. Rynek sztuki i antyków był w zeszłym roku wart prawie 545 milionów złotych.
20: Z danych GUS-u wynika, że Polaków pociąga farba na płótnie. Krzysztof Jedlak.
21: Za ponad 80% obrotów odpowiadał handel dziełami malarskimi.
20: Ale zainteresowanie spada.
21: W porównaniu z 2024 rokiem o 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
20: Galerie czy domy aukcyjne stawiają więc także na mniej typowe aukcje, jak ta gitar Jana Borysewicza, która odbyła się w warszawskiej Desie Unikum. Kamila Pogorzelska.
22: Oprócz gitar na wystawie znalazły się także złote i platynowe płyty, nagrody i statuetki, także elementy biżuterii artysty, m.in. bransolety oraz sygnet projektu Aleksandra McQueen.
20: Joanna Obuchowska, Antyradio.
17: Prawda Antyradia.
18: W Polsce przybywa 100-latków, którzy pobierają specjalne świadczenia honorowe. ZUS wyliczył, że w czerwcu takich osób było ponad 4250, co oznacza wzrost o ponad 200 w ciągu pół roku. Najwięcej mieszka ich na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku, a najmniej w Opolskiem i Lubuskiem. A to była prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Lotto kinoletnie Sopot Zakopane. Taka impreza w Giżycku to ma być jedyne miejsce w kraju, gdzie filmy można oglądać z leżaków na brzegu i z zacumowanych jachtów, odbierając dźwięk przez radio.
23: Co, mamy siedzieć na żaglówce? Możemy wyjść, tak? Jest pogoda na razie dobra, więc super. Jest,
24: tak, żeśmy się dowiedzieli pocztą pantoflową, że to jest. Chociaż nawet dzisiaj u nas jest tam ognisko, no ale jednak.
23: Są priorytety.
24: Tak.
23: Cieplej troszeczkę by mogło być, ale damy radę. Przygotowani jesteśmy.
18: Festiwal potrwa do końca wakacji, a od dziś w kinach Młody Waszyngton, film o dojrzewaniu do historycznej wielkości. Opowiada nieznaną szerzej historię młodości jednego z amerykańskich ojców narodu, George'a Washingtona. W roli tytułowej wystąpił brytyjski aktor William Franklin Miller.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
18: Od 22 do 37 stopni dziś w ciągu dnia, tyle ma być na przykład w Rzeszowie. Ochłody szukajcie z kolei w Koszalinie. Tutaj mają być 22 stopnie, 27 w Czaplinku na Poland Rocku. Deszcz i burze możliwe w Warszawie i w Suwałkach. Sam deszcz może spaść natomiast w Trójmieście.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
17: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
0: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, po nieświeżej koniczynie koń zgubił się na dworcu w Koninie, a ja rozpoczynam El Concurso informacjami takimi oto. Co do nagród nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nasza Ania jest na Poland Rock Festiwalu, ale jak wróci i dostanie ode mnie informację, kto wygrał, kto na pierwszym, kto na drugim, to proszę się nie martwić, już ona przygotuje stosowne nagrody. W kwestii adresu. Piszą Państwo w trakcie trwania El Concurso pod adres El Concurso, pisane przez dwa S, El Concurso, małpa antyradio.pl. No dobrze, rodaczki i rodacy, El Concurso dzisiejszy oceniam, jak chodzi o poziom wredności, na 7 ryjów z jedną racicą. Odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany z jednym troczkiem. Patrzę na działania wyprzedzające i widzę, że słonecznik się pojawił o 6.29, a o 8.10, o jak coś pisnęło, o 8.10 były też konkrety, ponieważ kufajka się pojawiła. Pan Sławomir zakrzyknął notomek, ale wtóruje mu pan Piotr, który też napisał notomek. No to co, to jedziemy, rodaczki i rodacy, z tym El Concurso. Ja pozwolę sobie zaprezentować podpowiedź numer 1. Może mieć coś z ciosu. Może mieć coś z ciosu. El Concurso małpa antyradio.pl. No to ruszamy.

Pierwsza podpowiedź za nami, może mieć coś z ciosu. No i uwaga, druga podpowiedź. Może mieć coś z biegu w upale. Może mieć coś z biegu w upale. El Concurso, małpa.antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S, rodaczki i rodacy.

fan. Pierwsza podpowiedź może mieć coś z ciosu, druga może mieć coś z biegów upale, trzecia podpowiedź, uwaga, może mieć coś z Filipa. Może mieć coś z Filipa. El Concurso @antyradio.pl oczywiście.

No i tak, proszę Państwa, może mieć coś z ciosu, może mieć coś z biegu w upale. Trzecia, może mieć coś z Filipa. Dobrze, to teraz czwarta, może mieć coś z rzutu. Może mieć coś z rzutu. El Concurso @antyradio.pl

0: ponieważ zbliżamy się do 25 minuty, pozwolę sobie przypomnieć podpowiedzi, które padły, podać jedną świeżutką, a potem zabrać się za przeglądanie tego adresu mailowego pod kątem tego, czy aby ktoś el konkurso nie złamał. No więc dla przypomnienia. Może mieć coś z ciosu. Druga, może mieć coś z biegów upale. Trzecia, może mieć coś z Filipa. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z rzutu. No i piąta, świeżutka podpowiedź, może mieć coś z bazy danych. Może mieć coś z bazy danych. Konkurso@antyradio.pl. Ja zabieram się za przeglądanie wspomnianej skrzynki mailowej.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
12: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
11: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
12: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
13: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
14: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Proszę Państwa, jak na razie znalazłem jedną poprawną odpowiedź. Przybyła w 21 minucie. Zobaczyłem, że coś się zmieni. Mam jeszcze jedną podpowiedź. Uwaga, szósta podpowiedź brzmi tak. Może mieć coś z warszawskiego Żoliborza. Ale to już szansa czterominutowa na to, że ktoś złamie konkursy jako druga osoba.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, kura rozebrała się do rosołu, zanim podano do stołu. A ja pozwolę sobie stwierdzić, że zanim podam słowo kluczowe, to jeszcze raz sprawdzę, czy aby ktoś nie dołączył. Momencik, szukamy. To musi chwilę potrwać, proszę wybaczyć. No nie, jedna poprawna odpowiedź, rodaczki i rodacy, i od tego momentu traktuję to jako jedną poprawną odpowiedź, bo jeżeli ktoś dołączy za 10 sekund, to już będzie za późno, bo ja już zdradzę tajemnicę, o jakim słowie mówiłem. Dobrze, to teraz do konkretów. Słowo dziś poszukiwane, tajemne słowo, to było słowo widok. Tak, dokładnie tak. Może mieć coś z ciosu. Cios może być powalający i widok może być powalający. Ja wiem, że to wredne, ale na początku wrednie. Może mieć coś z biegu w upale. No, zapiera dech w piersiach. Widok też tak może zrobić. Jak popatrzymy na obraz niebywałej piękności. Trzecia. Może mieć coś z Filipa. A, Filip IV piękny lub Filip Burgundzki. Zwani byli pięknymi. No i piękny widok. Czwarta podpowiedź. Może mieć coś z rzutu. To podejrzewam załatwiło sprawę. To była mniej więcej 21 minuta. Rzut to jest widok obiektu z jakiejś perspektywy. Piąta podpowiedź. Może mieć coś z bazy danych. Widok bazy danych. Jakiś SQL albo coś w tym stylu. I szósta podpowiedź. Może mieć coś z warszawskiego Żoliborza. Ktoś popatrzył i powiedział: piękny widok, po francusku joli bor. Piękny widok. No i tym sposobem wyjaśniłem sprawę całą. Jako jedyny w 21 minucie odgadł pan Maciej. Gratulacje dla pana Macieja. Powiem jeszcze, że pan Maciej zgarnie nagrody za pierwsze i drugie miejsce. Oczywiście powiadomi o tym naszą niezawodną Anię, która tylko, jeśli tylko wróci i jak tylko wróci z Poland Rock Festiwalu, to zajmie się wysyłką. Proszę Państwa, el concurso zakończone w sumie szczęśliwie, no bo jest poprawna odpowiedź. Było wrednie, ja trochę za nisko je oceniłem. Ale obawiałem się na przykład podpowiedzi związanej z rzutem czy z bazą danych. Jednakowoż dzisiaj upał jest taki, że ja mogę zrozumieć to, że Państwo działają na nieco zwolnionych obrotach. Niemniej jednak czas by na dzieło o podwyższonym stopniu piękności. Tak, to będzie takie działanie

0: piękny, proszę Państwa. Jest, a pozostało 6 minut do godziny 12. Za momencik Prawda Antyradia, a potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem. Zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy. Rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na Rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić

0: i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
11: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
15: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: test HPV od sierpnia zastąpi cytologię. Nowe Solarisy zasilą flotę gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamiast kojców ciepły boks w schronisku Psikot w Chorzowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Już nie cytologia, a test HPV. Od sierpnia zmienia się podstawowe badanie przesiewowe. To zupełnie inne podejście w profilaktyce raka szyjki macicy niż cytologia. Mówi konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej profesor Mariusz Bidziński.
2: Pozwala dużo, dużo wcześniej wykryć pewne predyspozycje, czyli nie już chorobę, a potencjalnie możliwość zachorowania.
0: Na test nie będzie potrzebne skierowanie. Wystarczy zapis przez internetowe konto pacjenta.
1: Prawda Antyradia.
0: Duże zainteresowanie zakupem węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Najbliższe wolne terminy realizacji zamówień przypadają już na wrzesień. Spółka zachęca, by zająć się tym teraz, aby mieć gwarancję rezerwacji i dostawy zgodnie z harmonogramem.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe autobusy przyjadą do Gdyni. Miasto podpisało umowę na 18 pojazdów dla komunikacji miejskiej. Dyrektor Hubert Kołodziejski.
3: Pasażer będzie mógł korzystać z pojazdu, który jest efektywnie klimatyzowany, podczas gdy te klimatyzacje w pojazdach już 20-letnich tak efektywne nie są. Będzie mógł w czasie podróży doładować swoje urządzenie mobilne, bo będą specjalne gniazda, które będą to umożliwiać. Będzie wiele innych udogodnień, które sprawią, że ta podróż tym pojazdem będzie bardziej wygodna.
0: Dostawa potrwa nieco ponad rok.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. W schronisku Psikot w Chorzowie na Śląsku powstaje nowy ogrzewany budynek dla psów.
4: Obecnie w chorzowskim schronisku większość psiaków mieszka w zewnętrznych kojcach. W tym nowym budynku powstaną dla nich dodatkowe ciepłe boksy. Miasto Katarzyna Chochuł.
5: Powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych.
4: Psiaki będą tam miały ogrzewanie podłogowe. Schronisko Psikot Wiktoria Czachowska.
6: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
4: Nowy budynek ma być gotowy do końca roku. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawie cała Polska dziś w uścisku upałów. Najcieplejszy Rzeszów, 33 stopnie będą w Krakowie czy w Katowicach, 31 w Warszawie czy we Wrocławiu. Do tego jutro deszcze i burze możliwe w całej północnej i całej zachodniej połowie kraju.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Ambity Radio.
1: 11 minut z kaczeczkiem po godzinie 12. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, oczywiście w Ambity Radio. Proszę Państwa, pan Miłosz pisze a propos wielkich awantur na sąsiedzkich grupach. Pan Miłosz pisze: większość sąsiadów znam osobiście. Czasem rozmawiamy twarzą w twarz. To normalni ludzie, ale w internecie wstępuje w nich coś bardzo złego. I proszę Państwa, to rzeczywiście problem, bo na takich grupach sąsiedzkich pojawiają się na przykład zdjęcia nieczystości na korytarzach i w windzie oraz komunikaty o zamkniętych w mieszkaniach psach, które całymi dniami ujadają. Większość postów podobno nie ma odpowiedzi, ale na przykład ktoś na grupie poskarżył się, że dzieci malują kredą po chodniku, że to jest niszczenie mieszkań, bo potem ta osoba wnosi tę kredę na butach do domu. No i tego typu batalie, podobno nawet sól ktoś chciał pożyczyć na Facebooku. Proszę Państwa, życie w tak dużym skupisku jest problematyczne i sprawia, że no, jakieś tam sytuacje awaryjne się zdarzają. Jakże ciężko żyć w takich chwilach. Niektórzy mówią, jak dobrze mieć sąsiada, i pewnie tak jest, bo sąsiad i soli pożyczy, i na mieszkanie zerknie, a czasami jak już przejdzie do internetu, to wychodzi z niego zwierzę. Tak przynajmniej twierdzi pan Miłosz. Trzeba jakoś żyć, rodaczki, rodacy. A my jedziemy dalej z piękności wielkiej dziewczyny.

0: 24 minuty po 12, słuchają Państwo Antyradia. Bawarski biznesmen chrystianizuje Niemcy. Otóż pan wymyślił sobie, że da 500 euro za ochrzczenie dziecka. Tutaj jest przedstawiona rodzina, gdzie ochrzczono trójkę dzieci i rodzice zgarnęli 1500 euro. Przeznaczyli je na wyjazd do parku rozrywki, aby nie było jak z rodziną Griswoldów, ale do czego zmierzam? A jak ktoś jest z innego wyznania, a będzie chciał zarobić, no przecież człowiek się nie sprzeda za 500 euro i nie zmieni swoich zapatrywań na religie wszelakie. Proszę Państwa, trzymajcie się mocno Antyradia.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.

0: soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty.
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleks

Państwa. 22 minuty do godziny 13. Słuchają Państwa Antyradia. Jak już byliśmy związani chwilowo z mieszkalnictwem i dużą ilością lokatorów dookoła, to teraz jeszcze jeden artykuł. Mieszkania potencjalną bombą ekologiczną. Bo trzeba od razu powiedzieć, że mieszkania powstają bardzo często na terenach pofabrycznych. Od chociażby warszawski Ursus został kompletnie zdemolowany. No i na miejscu Ursusa powstają osiedla. Na terenach, na których kiedyś były galwanizernie, odlewnie, lakiernie i diabli wiedzą co jeszcze, warto zatem, wybierając lokalizację na swoje mieszkanie, zerknąć na mapy, na czym to stoi.

0: Eaglesów dobrze posłuchać, Fonty Radio oczywiście. Znakomita kapela, znakomicie koncertowo wypadająca, mocarze po prostu. Rodaczki i rodacy, zbliżamy się do godziny 13. Normalnie to już bym mówił do usłyszenia, ale dziś jeszcze godzinka pozostaje na spotkanie z Państwem, chociażby na falach eteru, jak to kiedyś pięknie mówiono.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: są poszkodowani po wypadku balonu koło Grudziądza. Zakopane, Słońce, Góry i Górale i mnóstwo turystów. W tej prawdzie także gliwicka Szpada z większym luksusem.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w Kujawsko-Pomorskiem w okolicach Grudziądza. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o drzewo, mówi Łukasz Kowalczyk z policji.
2: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki. Jedna z nich również została ranna.
0: Balon odleciał bez załogi.
1: Prawda Antyradia.
0: Pójdę w góry, odpocznę od tłumów, nic bardziej mylnego. Ciasno w Tatrach i upalnie w ostatnich dniach. W kopule szczytowej Rysów z powodu zawału serca zmarły dwie osoby. Dzisiaj temperatura w Zakopanem ma przekroczyć 30 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Do Zakopanego ponownie przyjeżdżają turyści z państw Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do poziomu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale jednak jest czytelny i w tej przestrzeni publicznej faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
0: Do Zakopanego najwięcej turystów przyjeżdża ze Słowacji i Węgier.
1: Prawda Antyradia.
0: Gliwicka Szpada będzie miała lepsze miejsce treningowe. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej.
4: Jak wszyscy przychodzą na salę, to faktycznie nie ma gdzie stanąć, więc jak teraz jeszcze będzie druga ta sala, no to będziemy mieć lepsze warunki.
5: To jest na pewno super rzecz, żeby zacząć trenować w miejscu, które jest idealnie dostosowane do naszych potrzeb.
6: Bo jednak Gliwice to jest ewidentnie legenda polskiej szermierki. Mamy mistrzów olimpijskich, mamy mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski.
0: Mówiły zawodniczki klubu Piast Gliwice oraz prezes stowarzyszenia GKS Piast Gliwice Andrzej Kyrcz. A to była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Po południu w najcieplejszym momencie dnia dziś do 36 stopni na Podkarpaciu w cieniu. Zagrzmieć może z kolei w Suwałkach i Warszawie. Jutro deszcze i burze możliwe w całej północnej i całej zachodniej połowie kraju. W niedzielę padać i grzmieć może na południowym wschodzie.
7: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 13. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, zresztą ostatnia w tym miesiącu. Proszę Państwa, ja tak zawsze patrzę na te wszystkie informacje dotyczące AI i robotów humanoidalnych. No więc Stany Zjednoczone zakazały importu takich robotów dwu- i czteronożnych. A to wszystko tłumaczą tym, że one mogą szpiegować. Mało tego, pokazano taką walkę robotów w Szanghaju. Roboty kompletnie niezależne od pilotów i sterowania lały się w kickboxingu. I taki robot naprawdę może się wkurzyć i popędzić kogoś po ulicy. Miejmy nadzieję, że stanie się to na tyle późno, że będziemy już na to mieli sposoby, czyli antyroboty, które opanują zapędy tych złych robotów. Będzie bijatyka na ulicy i to bez udziału ludzi. Rodaczki, rodacy, trzymajcie się Antyradia.

0: prawie 24 minuty po godzinie 13. Przypominam Państwu, że trwa Poland Rock Festival. Wiem, że też tam słuchacie Antyradia. No i Antyradio stamtąd nadaje. Przypominam, że programy u nas rozpoczynają się od czwartku do soboty, zresztą w godzinach 17 do północy. No i odwiedzajcie nas tam na miejscu. Będą nasze rockowe dziewczyny. Mają dla Was niespodzianki. No i oczywiście cała ekipa. Przypominam, że programy prowadzą od 17 do 20 Tomek Kasprzyk, od 20 do 22 Bartek Synowiec, a od 22 do północy Piotr Makak-Szarłacki. I to jest właśnie to. Zaglądajcie do naszego studia.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
7: Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
13: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
14: Oh my God.
13: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
16: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
17: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
18: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
20: Weź Ibuprom Zatoki.
19: Ibuprom Zatoki?
20: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
19: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzeczność, zapek obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Esoteryczny Poznań.

Matias de Rocca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksandr.

15 minut pozostało do godziny 14. Słuchają Państwo Antyradia. Powiem tak, no zmian mnóstwo, bo jak skończę dzisiejszy ostry dyżur, to pojawią się ponownie dopiero we wrześniu. I to też jakby zapraszać będziemy Państwa w zupełnie inne miejsce, w którym Antyradio będzie urzędowało. Tyleż zmian za jednym zamachem, rodaczki i rodacy, że aż dymi. Pewnie za momencik pojawi się Konrad Czubaj, który dzisiaj będzie prowadził lokomotywę w Antyradio.

0: Któż to się pojawił w studiu Antyradia? To Konrad Czubaj.
1: Czubajek, dzień dobry.
0: Cześć. Wiesz, fajne to jest, jak widzę radosną twarz vis-a-vis, bo w końcu pracujemy, ale tak przy okazji. I lubimy się Dudkowskiego, lubimy tę robotę.
1: Wiesz co, powiem ci tak, jestem chyba jedną z niewielu twarzy, które dzisiaj obserwujesz, bo w naszej redakcji wieje pustkami. Wszyscy pojechali na Pole & Rock, a o nas zapomnieli, no.
0: Znaczy, wiesz, ja to tak z wyboru trochę. Byłem dwa razy i wystarczy, ale impreza wielkiej zacności i wiele fajnych rzeczy tam się dzieje.
1: No i będziemy nadawać od 17 z Pole & Rocka, a ja będę nadawał stąd już za chwilę.
0: Aleksander Ostrowski, do usłyszenia, rodaczki i rodacy, za miesiąc.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to Owlewia, tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Inflacja w górę, gwałtowny skok oczywiście w sekcji paliwa, znaki Polski walczącej na niebie w hołdzie powstańcom. W tej prawdzie także bociany, które już to wiedzą.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Inflacja w górę w lipcu według szybkich szacunków GUS jest na poziomie 3%. To o pół punktu więcej niż w czerwcu. Zdrożały przede wszystkim paliwa do prywatnych środków transportu. Skok jest prawie 16%. Prąd i gaz poszły w górę o 4%, za to żywność i picie staniały o niecałe 0,5%.
1: Prawda Antyradia.
2: Czy grozi nam blackout przez falę upałów? Stara infrastruktura energetyczna nie jest przystosowana do tak wysokich temperatur.
3: W czasie upałów sieć musi pracować intensywniej, a wysokie temperatury ograniczają jej możliwości. Eksperci uspokajają. To nie musi jednak zakończyć się długotrwałym brakiem prądu. Z PIE Energy Poland Artur Szeremeta.
4: Wbrew obiegowym opiniom, upały nie muszą oznaczać ryzyka ogólnokrajowego blackoutu. Znacznie bardziej prawdopodobne są lokalne przeciążenia, awarie pojedynczych elementów infrastruktury, czy też czasowe przerwy w dostawach energii.
3: Ryzyko awarii wzrasta, gdy po upałach pojawiają się gwałtowne burze i silny wiatr. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Chcieli walczyć o wolność, gotowi byli poświęcić za to własne życie. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W nad centrum stolicy samoloty dwukrotnie stworzą na niebie przy użyciu dymu znak Polski walczącej. Jeden ze znaków będzie widoczny od dworca centralnego do Ronda de Gaulle'a, drugi w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. W ramach obchodów tradycyjnie odbędzie się też koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Muzeum Anna Kotonowicz.
5: To są nie tylko warszawiacy, to są goście z całej Polski, a ci, którzy nawet nie znają tekstów, to nie muszą się martwić, dlatego że będziemy rozdawać śpiewniki, teksty będą wyświetlane na telebimach.
2: Początek koncertu na placu Piłsudskiego o 20:30.
1: Prawda Antyradia.
2: Bociany szykują się do odlotu, młode już trenują latanie, najprawdopodobniej odlecą za 2 tygodnie. Według ekspertów zazwyczaj bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia, ale w tym roku ten proces jest przyspieszony. To była Prawda Antyradia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Skwar leje się z nieba, ponad 30-stopniowe upały dziś niemal w całym kraju. Jeśli chodzi o kolejne dni, to weekend pod znakiem większego zachmurzenia. Lokalnie może także zagrzmieć, ale nadal będzie upalnie. Jutro od 22 do 37 stopni, w niedzielę od 22 do 33.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry. W puściutkiej redakcji Antyradia. Wszyscy wybili na Poland Rock Festival, ale ktoś tutaj musi dbać o porządek antenowy. Z Poland Rockiem będziemy łączyć się po godzinie 17, do której będę nadawać się ja. Przygotowałem jakieś zaproszenia koncertowe. Co to będzie, to zdradzę niebawem. No tak, jak już mi w głowie krążą te bociany, o których słyszeliśmy w prawdzie Antyradia, że już się tak trochę chłopaki zabierają do lotu. I dziewczyny zresztą też. Jakoś tak oglądałem ostatnio też Jarzębinę i ta już owocuje już od jakiegoś czasu. No zupełnie wszystko staje na głowie. Z dobrych informacji, jest piątek, już za chwilę weekend. Dla niektórych weekend już trwa od pewnego czasu, na pewno na Poland Rocku. Ogólnie klawo jest. I zaraz wyraz zadowolenia dadzą także Blur, bo to Song 2 na antenie Antyradia.

0: pamiętam, jak ten numer wyszedł. Word Up, no taki bardziej popowy, to była taka odsłona Korna, której się nie spodziewaliśmy na on czas. Natomiast bardzo się cieszę, że Korn zagra w Polsce w tym roku. To będzie 17 listopada w Krakowie na Tauron Arenie. Cieszę się niezmiernie i podwójnie, bo ten ich ostatni koncert w Polsce śmignął mi sprzed nosa, że tak powiem. Znaczy choróbską jakiejś złapało i musiałem zrezygnować z tego wydarzenia. No więc mam nadzieję, że teraz wszystko będzie w porządku. Jeśli chodzi o zaproszenia koncertowe, które ja dzisiaj przygotowałem dla Was, no to mam podwójne zaproszenie na Graszbur Festival 14-16 sierpnia, Park Linowy Leśny Tabor pod Rzeszowem. Proszę sobie sprawdzić, cóż to za impreza, a bilety będą do zdobycia po godzinie 15.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu były militaria.pl.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
0: Po reklamie.
8: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Olena, jestem silna na antenie Antyradia. Ale silny to był także facet, który przypadkowo przebił się kijkiem trekkingowym i z pomocą przyjaciół zszedł z trasy i zgłosił się do szpitala. Mężczyzna jest pielęgniarzem, więc wiedział, co robi. Zastanawiam się tylko, jak to było fizycznie możliwe. No chyba to musiał być taki kijek bez talerzyków, bo z talerzykiem to trudniej byłoby się nadziać. Jak podaje artykuł, rzekł do swoich kolegów, to tylko rana powierzchowna. No to zupełnie jak ten rycerz z Monty Pythona.

0: No, przepięknym walczykiem kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. Tuż przed godziną 15 Nick Cave i Kylie Minogue, a wkrótce Prawda Antyradia, będzie także pełna kultura i prognoza pogody.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem. Zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy. Rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcję w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Pani Celinka wie, co jest super.
22: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
21: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
23: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera.

0: dealerzy.subaru.pl.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Awantura w taksówce i skandaliczne zachowanie 48-latki. Chińczyki mają branie, znaczy auta. W tej prawdzie sprawdzimy też, ile jesteśmy w stanie wydać na nasze pasje.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Wsiadła do taksówki i zaatakowała kierowcę, bo nie chciał zatrzymać się przy sklepie monopolowym. Do zdarzenia doszło wczoraj w Częstochowie, a nagranie z wnętrza samochodu trafiło do sieci. 48-letnia kobieta dziś sama zgłosiła się na policję, została zatrzymana. Ale to nie koniec problemów. Sprawą zajmie się sąd rodziny, bo świadkiem zdarzenia było dziecko.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec z wyrzucaniem sprzętu. Od dzisiaj konsumenci w Unii Europejskiej mają zyskać większą możliwość ich naprawy zamiast wymiany na nowe urządzenie. Konsumenci zyskają dodatkowy rok ochrony, jeśli wybiorą naprawę zamiast wymiany. Sprzedawca będzie musiał także poinformować klienta o dostępnych opcjach oraz konsekwencjach wyboru naprawy. Największa niewiadoma nowych przepisów to cena części zamiennych.
1: Prawda Antyradia.
0: Rośnie popularność Chińczyków, znaczy chińskich aut, w Polsce. Według Otomoto zainteresowanie rok do roku wzrosło o 132%. Adam Simon.
2: To pokazuje, że dla kierowców coraz większe znaczenie ma dziś stosunek ceny do wyposażenia oraz dostępność nowych modeli. Rosnąca konkurencja sprawia, że ceny nowych samochodów spadają, a jednocześnie rozwija się rynek aut używanych.
0: Rynek wtórny na razie nie jest bogaty, ale na to potrzeba czasu.
1: Prawda Antyradia.
0: Na swoje pasje i zainteresowania nie żałujemy pieniędzy. Na swoje hobby Polacy wydają co miesiąc i to niekoniecznie drobne kwoty.
3: Hobby to życie. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
4: Hobby to dla wielu z nas co naturalne, ważne odskocznie od codziennej rutyny.
3: Pasje mamy bardzo różne.
5: Uwielbiam pobiegać trochę.
6: Lubię jeździć na rowerze.
7: Chodzę na taniec i zajęcia teatralne.
8: Na jazdę konną i taniec.
9: Gram na gitarze.
3: Część można uprawiać praktycznie za darmo, inne wymagają inwestycji. I inwestujemy.
4: Niemal co trzecie ankietowane przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
3: Rekordziści wydają ponad 2000 miesięcznie, to jakieś 2% badanych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Pasją i hobby może być też słuchanie radia, najlepiej Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Joga, a może nauka tańców ludowych? To wszystko znajdziecie na 32. edycji Poland Rock Festival, gdzie oprócz koncertów na dużej i małej scenie od rana do wieczora dużo się dzieje. Festiwal do soboty, na miejscu jest ekipa Antyradia. Hot Spot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, będzie miał premierę na festiwalu Tauro Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W niedzielę uroczyście zamknie imprezę. To kryminał, science fiction i wizja niedalekiej przyszłości. Akcja toczy się w świecie, w którym ludzie są ściśle połączeni ze sztuczną inteligencją, mówi reżyserka.
10: System, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa, to musimy wiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
0: Hot Spot do kin trafi 25 września.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
0: Rzeszów 35 stopni, odczuwalna 37, Warszawa i Katowice z temperaturą w okolicach 33 stopni. Ochłody znajdziecie w Koszalinie, tam 21. Nocą od 14 do 22. Deszcze w północnej części kraju, a w Wielkopolsce możliwe także burze. W Czaplinku w nocy 18 kresek.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Jak najbardziej, 12 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie naszego spotkania. Jest taka scena w filmie Truman Show, jak główny bohater chce opuścić w końcu to miasteczko. Wybiera się do jakiegoś biura podróży, a tam jest taki plakat, który no, skutecznie zniechęca do różnych podróży i z tego co pamiętam jest samolot trafiony piorunem. No to się czasami zdarza. Czytam właśnie, że krótko po starcie ze Stuttgartu lecący do Wiednia Airbus A320 został trafiony właśnie przez piorun, ale oczywiście pasażerom nic się nie stało, bo samolot działa jak klatka Faradaya, zresztą tak samo jak i samochód, jak jest burza, to możemy czuć się w samochodzie bezpieczni. Oczywiście samolot musiał zawrócić ze względów bezpieczeństwa i wylądował tam, skąd wystartował. A teraz już startuje Linkin Park. Ja natomiast będę miał dla was podwójne zaproszenie na Graszbur Festival. A jak tam Poland Rock Festival? Jeśli ktoś mnie tam słyszy, bo ponoć tam nadajemy, to proszę do mnie napisać konrad@antyradio.pl. Niech będzie hasło Okoń.

0: Zaczynamy prędko w piątkowe popołudnie lokomotywą Antyradia 24 minuty po godzinie 15. Na przykład Przemek, nasz słuchacz, napisał do mnie, że jest super, z hasłem oczywiście Okoń. To odnośnie Poland Rock Festiwalu, stamtąd będziemy nadawać po godzinie 17. A tymczasem mam dla was podwójne zaproszenie na festiwal Graszbur. To jest, proszę państwa, kipiący wolnością i beztroską na łonie natury trzydniowy plenerowy festiwal muzyczny na terenie Parku Linowego Leśny Tabor w urokliwym zakątku pod Rzeszowem. 14-16 sierpnia, to już 8 edycja. Będą zespoły Nick, Django Always, Naskiturus, Mir, Waves, Alligator Blues Trio, Black Star Mantra, Umma, co tu jeszcze, Czarny Bez, Chmury. No proszę bardzo, zerknijcie sami na stronie leśnytabor.pl, a ja mam dla was podwójne zaproszenie. No dobrze, było hasło Okoń, to teraz niech będzie hasło Jeleń. Proszę napisać hasło Jeleń prosto do mnie, konrad@antyradio.pl, a ja mam podwójną wejściówkę na festiwal Graszbur. Czekam na wasze maile.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
15: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
18: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
19: Bierzemy.
17: Buen provecho.
19: A to co?
18: No, owoce, ale morza.
9: Mbank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też, to poprosimy.
20: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
24: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
25: Oj, Roman.
24: Przy rodzinnym spotkaniu.
25: Taki rachunek sumienia.
24: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
25: Znam ten sposób. Kosztowny.
24: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
25: To dlatego taka koperta.
24: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
26: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
27: Castorama!
28: Teoria
29: i praktyka.
28: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
29: Trawnik, kwiaty?
28: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
30: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
33: Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

artystka cieszy się tylko wtedy, kiedy pada. No, upalnie się zrobiło, trochę deszczyku by nie zaszkodziło, no, ale będą deszcze, będą burze, no bo jaki upał, to i lunąć musi w końcu. A na Grasz Bur Festival wybierze się Andrzej Z, który najszybciej podał hasło Jeleń. Także udanej zabawy, Andrzeju, a tymczasem lecimy z Gansami.

0: Także prognoza pogody.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
16: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
15: Nawet tutaj musisz.
16: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
15: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
16: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
17: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
18: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: wystrzec.
1: Już teraz nowy Samsung Galaxy Series Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wracają tramwaje do centrum Warszawy. Kanapka z jajkiem to mały pikuś. Kolejarze o tym, z czym wsiadamy do pociągów. Wiadomo, gdzie jest zabawa. Zajrzymy na Poland Rock Festival.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Powrót tramwajów do centrum Warszawy. Od poniedziałku połączą one znów Włochy i Ochotę ze Śródmieściem. To dzięki zakończeniu remontów torowisk na Grójeckiej i w Alejach Jerozolimskich. Wydłużają się natomiast prace na Moście Poniatowskiego. Tam tramwaje mają wrócić do początku roku szkolnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Pociąg pasażerski to nie pociąg towarowy, przypominają kolejarze tym, którzy koleją wybierają się nad wodę, by skorzystać z upałów i słońca. Zbyt duży bagaż może oznaczać koniec podróży i jeszcze przed wejściem do wagonu. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
2: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
0: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu.
1: Prawda Antyradia.
0: Tłumy na lotnisku Czaplinek Broczyno. 32. Poland Rock Festival przyciągnął tysiące festiwalowiczów, a Magda Poddańczyk zapytała ich, dlaczego wracają na najpiękniejszy festiwal świata.
3: Który to już raz na Poland Rocku wasz?
4: Piąty.
3: I co was tu co roku przyciąga?
4: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
5: To jest taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
6: Taka przestrzeń do poszukiwania inspiracji, poznania siebie w różnych cięższych warunkach i wspaniałe wspomnienia, relacje, kłótnie, zgody, przyjaźnie, miłości, dużo, dużo więcej. Co was przyciąga na Poland Rock Festival?
7: Jest to super przygoda, super unikalna atmosfera.
0: No i oczywiście masa koncertów, rock and roll będzie hałasował w Czapniku do nocy z soboty na niedzielę. Antyradio też jest na miejscu, czekamy na was. Po 17 ruszamy ze specjalną audycją. Na polu znajdziecie też fundację Najsłodsi Michała Figurskiego. Możecie sobie sprawdzić cukier. A to była Prawda Antyradia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Nocą od 14 do 22 stopni, deszcz w północnej części kraju, a w Wielkopolsce możliwe także burze. Jeśli chodzi o kolejne dni, to weekend pod znakiem większego zachmurzenia lokalnie może grzmieć, ale nadal będzie upalnie. Jutro od 22 do 37 stopni, w niedzielę od 22 do 33.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: się podoba ten nowy numer Editors The Rush na antenie Antyradia.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu.
0: A ja zapraszam na ostatnią już godzinę Lokomotywy we piątek, 11 minut po godzinie 16. Konrad Czubaj, kłaniam się i informuję, że zacieśniamy relacje gospodarcze z Filipinami, proszę państwa. Czytam, że kraj liczący ponad 100 milionów mieszkańców będzie kupować od nas jabłka. A pierwsza transza być może zostanie dostarczona już w tym roku. Ciekawe, czy Filipińczycy gustują w szarlotkach i w ogóle co z tymi jabłuszkami będą robić. Na marginesie dodam także, że absolutnie najlepszym modelem jabłek są ligole. Jeśli ktoś uważa inaczej i chce mnie przekonać, proszę bardzo, konrad@antyradio.pl, ale moim zdaniem ligole rządzą. Są trochę kwaśne, trochę słodkie i chrupkie.

0: ACDC jeszcze na antenie antyradia, natomiast mnie nikt nie próbował przekonać, że Ligole nie rządzą. Za to pani Gabriela potwierdza, że Ligole rządzi bez dwóch zdań. I pyta mnie, czy jadłem Pink Lady, że powinny mi posmakować. Znaczy, nazwa mi bardzo smakuje, bo takie połączenie i Pink Floyd, i Lady Punk. No muszę kiedyś dorwać się do Pink Lady. Przypominam także, że już niebawem startujemy ze studiem plenerowym z Poland Rock Festiwalu po godzinie 17. No i zapraszamy do odwiedzin naszego studia plenerowego. Czekają tam na was Tomek Kasprzyk, Bartek Synowiec, Makak i duża część naszej ekipy. Są też rockowe dziewczyny antyradia, które mają różne, różniaste antyfanty. Także wpadajcie, róbcie sobie zdjęcia, no i po prostu spędzajcie miło czas z naszymi ludźmi.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: kurczaczniczki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność?
15: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
11: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

przyjemna nuta na antenie Antyradia. U2, Stuck in a Moment. 20 minut pozostało do godziny 17. To taki dobry numer w sumie do korków. Natomiast ja Państwa z radością informuję, że od przyszłego tygodnia startujemy z tygodniem z Judas Priest, ponieważ ukazuje się składanka The Best of Judas Priest, którą podzielimy się i na winylach, i na kompaktach. Mało tego, rozdamy merch prosto od Judasów. Widzę, że będzie na przykład do zdobycia bandana, zestaw naszywek, brelok, co tutaj jeszcze, jakieś longsleeve'y, koszulki. No będzie się działo, także słuchajcie Antyradia dzielnie od poniedziałku, nie tylko od poniedziałku, non-stop. Najlepiej to Was nic nie ominie. A tymczasem Fallout Boy, za chwilę także Hailstorm, będzie także Bon Jovi.

0: Bardzo luzackie brzmienie na sam koniec naszego spotkania, no ale to w końcu piątek, więc musi być na luzie. Już za chwilę przeniesiemy się do Czaplinka, stamtąd będziemy nadawać z Poland Rock Festiwalu. Tomek Kasprzyk już w blokach startowych nie może się doczekać, żeby do was przemówić. A ja mówię do usłyszenia, Konrad Czubaj, do usłyszenia jutro po 10.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Skasuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.

0: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Grecja płonie. Polski MSZ ostrzega turystów. Drogowcy finiszują pracę z częścią nowego centrum Warszawy. W tej prawdzie także Śląsk jako wakacyjny kurort dla kosmitów.
2: Prawda Antyradia.
3: Magdalena Mleczko, zapraszam. MSZ ostrzega polskich turystów przed pożarami w Grecji. Ogień pojawił się m.in. na Krecie. Konieczne są ewakuacje. Na stronie Odyseusz podkreślono, że wiele innych regionów kraju jest zagrożonych, a pożary mogą pojawić się w nowych miejscach. Sprzyja temu silny wiatr i wysoka temperatura. Jeśli jedziecie do Grecji i chcecie śledzić sytuację, sprawdzajcie systemy Odyseusz.
2: Prawda Antyradia.
3: Koniec na horyzoncie. Drogowcy finiszują prace związane z kwartałem Złota Zgoda, czyli częścią nowego centrum Warszawy. Zarząd dróg Maciej Dziubiński.
4: Przestrzeń, która była opanowana wyłącznie przez samochody, została zastąpiona przestrzenią, w której piesi są gospodarzami. Jest cała masa nowej zieleni. Są specjalne strefy, w których można wypocząć. Pod ulicą Złotą zostały zamontowane ogromne zbiorniki retencyjne i automatyczny system nawadniania roślinności, która tam się znajduje.
3: Docelowa organizacja ruchu ma wejść w życie w sierpniu.
2: Prawda Antyradia.
3: A na miesiąc przed powrotem do szkoły są dane na temat przygotowania wyprawki. Jak pisze Gazeta.pl, najczęściej przeznaczamy na nią od 500 do 1000 zł. Taką kwotę wskazało 42% respondentów. 35% deklaruje wydatki między 200 a 500 zł. Największym obciążeniem dla budżetu są ubrania i obuwie.
2: Prawda Antyradia.
3: Śląsk jako wakacyjny kurort brzmi zaskakująco, ale dlaczego nie? A co gdyby właśnie tutaj wylądowali kosmici? Na to pytanie wystawą odpowiada katowickie Rondo Sztuki Adrian Chorembała.
5: Ten moment spotkania jest pod Spodkiem. Potem przekierowują swoje kroki w stronę Parku Śląskiego. Tam między innymi na przykład dziwią się, o co chodzi z tym kapeluszem w Parku Śląskim. Zastanawiają się, jak ci ludzie tak sobie fruwają nad ziemią. Co to jest Elka w ogóle? I dlaczego to działa? I jak to działa? Także są świadkiem pewnej awantury. W ogrodzie japońskim pieski spotykają i nie mogą dojść do porozumienia.
3: Wystawa Kurier Wakacyjny Michała Prażmo będzie do połowy września. 9 sierpnia w ramach wystawy będzie wycieczka po Parku Śląskim. Nocą od 14 do 22 stopni, deszcze w północnej części kraju. Weekend pod znakiem większego zachmurzenia, lokalnie może także zagrzmieć. Ale nadal będzie upalnie, jutro od 22 do 37 stopni, w niedzielę od 22 do 33. Przyszły tydzień także ma być upalny.
2: Antyradio na Poland Rock Festival. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
6: 3 minuty po 17:00. Dzień dobry. Witamy z pod dużej sceny na 32. Poland Rock Festivalu. A dziś można trochę odetchnąć. Wczoraj wam powiem, że słoneczko dało tak nam czadu, że podsielał strumieniami, ale straż pożarna oblewała nas, także było chłodniej. Wieczór był prześlicznej urody wręcz, bo i Godsmack, i Mysłowic, no, rozbawili tutaj towarzystwo naprawdę po kokardę. Przepiękny koncert Godsmack z tradycyjnym solem na dwie perkusje, w którym, w której solówce były zawarte oczywiście fragmenty m.in. czy AC/DC, czy Aerosmith i Run DMC, Walk This Way, a także grali fragment Enter Sandman Metallica i publiczność bawiła się przed nią. Zresztą Sol Jerna też był wzruszony i obiecał, że cały ten koncert ukaże się na płycie, więc mamy teraz wypatrywać bo pewnie Godsmack pokaże światu płytę DVD z koncertu na Poland Rock Festivalu. Naprawdę było zacnia. Dziś także zapowiada się całkiem nieźle, bo będzie i Nocny Kochanek 22.30, będzie POD 10 minut po północy. Byłem na próbie Nocnego Kochanka i naprawdę chłopaki się przygotowują bardzo do dzisiejszego występu. Nie mogę zdradzać, jakie będą niespodzianki, a będą. Natomiast jedno jest pewne, dziś będą odbierać Złotego Bączka, który został przez was wygłosowany wcześniej. Albo Rosie, będzie także Jam o godzinie 19.30, Spider Goat o 18.00 i w tej chwili na dużej scenie gra Dziwna Wiosna, zespół, który uwielbiacie w Antyradio, zespół zresztą, który zdobył także statuetkę za płytę roku, więc nie tracimy czasu, tylko błyskawicznie przenosimy się na dużą scenę, gdzie Dawid Karpiuk i jego kompania prezentują się. A jest czego posłuchać.

Wojtek Traczyk gra na basie, to jest ta piękna klata, zobaczcie. Big bad boy motherfucker Mike na bębnach. Ja się nazywam Dawid Karpiuk, a my się nazywamy Dziwna Wiosna.

gramy coś specjalnie dla was. Ale chcielibyśmy, żebyście o nas nie zapominali. Zróbcie nam follow na Instagramie, spotkajcie się z nami na koncertach jesienią.

0: Piękna wiosna na dużej scenie 32. Poland Rock Festiwalu. Jeszcze chłopaki wpadną dzisiaj do studia Antyradia, trochę z nimi jeszcze pogadamy na temat tego, jak im się grało. Natomiast także będzie spotkanie o godzinie 19 w specjalnym namiocie Antyradia tutaj przy dużej scenie, żebyśmy mogli sobie pogadać i z ludźmi także na ten temat. Więc jeżeli jesteście tutaj na Poland Rocku, wpadajcie o 19 do namiotu Antyradia, będziecie mogli zadawać pytania Dawidowi i całemu zespołowi.
1: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Baśka przed chwilą napisała na kasprol@antyradio.pl, że dobrze by było, jakby i Foo Fighters kiedyś wpadli na Poland Rock Festival. No jasne, że tak. Jest jeszcze tyle zespołów, które mogą zagrać na Poland Rock Festival, że głowa mała. Powolutku, powolutku, powolutku. Wszystko w swoim czasie. Dziś już za nami Boom Boom Orchestral, ależ to była impreza. Kapela wyrwana, jak to żartujemy, z wesela, ale naprawdę wszyscy się fantastycznie bawili. Dziwna wiosna także dała ognia. Spider Goat będzie po godzinie 18. Ten koncert będziemy transmitować, zresztą jak i całą resztę, bo i Jam o 19.30 będzie fantastyczny artysta reggae Albo Rosie Singing Clan. Także pojawi się na antenie Antyradia 22.30 Nocny Kochanek, a POD 10 minut po północy. Na małej scenie tylko z nazwy 18.25 ADHD. O 17 Zuta się zaprezentowała. 18.25 ADHD. Myślę, że przeniesiemy się trochę na małą scenę, żeby podsłuchać dzieciaki, bo fantastycznie dają radę, jeżeli chodzi o instrumenty, śpiew i w ogóle to, co sobą prezentują. Przyjechali z rodzicami, także nie ma obaw. Krzywda im się nie stanie. Rodzice mają je na baczności, a dzieciaki, tak jak kiedyś wam mówiłem o tym w Antyradiu, naprawdę mają poukładane w głowie, także mała szansa na to, żeby szajba im odbiła. Zresztą dzieciaki także pojawią się dzisiaj na chwilę na dużej scenie, ale w jakim kontekście, tego jeszcze nie będę zdradzał. Kobranocka, 25 minut po 20, pojawi się także na małej scenie tylko z nazwy. Będzie i Daria ze Śląska, i Kasia Lins ze swoim projektem Obywatelka GC. Natomiast zapytaliśmy słuchaczy i festiwalowiczów, czego nie wyobrażają sobie na Poland Rocku. Oto co usłyszeliśmy.
2: Bez czego nie wyobrażacie sobie Poland Rocka?
3: No chyba bez Antyradia.
2: Lizus!
4: Stanie w kolejkach. Bez tego się nie da. No a tak serio, to fajni ludzie, dobra muzyka, przyjaciele.
2: Właśnie są takie punkty, które trzeba odhaczyć?
5: Nie, chyba tak spontanicznie wszystko. Sobie zakreślamy, co byśmy chcieli zobaczyć, jakie koncerty, ale spontanicznie i jak wyjdzie, tak wyjdzie. No takie zasady.
6: Kiedyś to bym powiedział, że jeszcze w czasach kostrzynowych, to żeby taplać się w błocie, ale no to już nie te czasy. Trzeba iść co najmniej na jeden koncert. No na pewno trzeba odstać swoje w kolejce do Toi. Trzeba się wybrać na to wielkie koło młyńskie.
7: Szczególnie ciekawe dla mnie jest Zaraz będzie ciemno. Tak samo, no właśnie to szukanie Andrzeja, genialne. Tak samo śpiewanie O jak dobrze cię widzieć, jak dobrze cię słyszeć, też jest dla mnie taką sztampową rzeczą tutaj na tym festiwalu.
2: Bez czego sobie nie wyobrażasz Poland Rock Festiwalu? Jakie są takie stałe, ulubione punkty?
8: Przede wszystkim znajomi, dobra ekipa, stałe punkty, zrobić sobie dobrą bazę i rozgościć się przed sceną na leżaczkach, krzesełkach, dmuchanych pufach.
2: Flaga też musi być.
8: Obowiązkowo.
0: Antyradio na Poland Rock Festival.
1: Flaga to podstawa, oczywiście, że tak. A jeszcze powiem wam o gastro. Zawsze do takich festiwalowych gastro podchodzę z lekką dozą nieśmiałości, ale tutaj to jest petarda. Tutaj są jedzonka fenomenalne. Schabowy, palce lizać, bigosi, kartofelki, ziemniaczki młode z koperkiem. Do tego dochodzą placki ziemniaczane z mięskiem. No, mówię wam. Dużo ludzi stoi w kolejce, ale naprawdę kolejka idzie bardzo szybko i pomimo tego, że może was odstraszyć to, że naprawdę jest sporo gości w gastro, to aż tak czas nie dłuży się, jakby się wydawać mogło. Teraz natomiast w tle już Enter Sandman, Metallica, z podtekstem oczywiście, bo wczoraj jak byliście na koncercie zespołu Godsmack albo słuchaliście, no to macie świadomość, że jak Sully Erna wsiada za drugą perkusję i robią sobie zabawy z oryginalnym, z podstawowym perkusistą grupy Godsmack na dwa zestawy, to jest taki moment, kiedy grają Enter Sandman. I ten moment myślę, że pojawi się niedługo na YouTube, bo ludzie wtedy

Ależ to ładne. Bruce Springsteen, Radio Nowhere. Jeszcze chwilka i w studiu Antyradia pojawi się gość. Znacie go doskonale z Antyradia, a jutro wystąpi na dużej scenie.

0: Hity Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: Minutka po godzinie 18. Witamy ponownie z naszego studia przy dużej scenie na Poland Rock Festivalu. Na scenie, na której jutro zaprezentuje się orkiestra dorosłych dzieci. Czy mogę o tobie mówić lider, założyciel, twórca, mózg?
2: No, tam ustalamy, że ja organizuję, a liderów jest kilku.
1: Okej, okay. Kuba Płucisz, jakby państwo jeszcze nie mieli świadomości, jest dzisiaj z nami.
2: Witam wszystkich serdecznie.
1: Legenda?
2: Ale to legenda to już nad grobem, to nie wiem.
1: Czyli nie legenda?
2: Nie, taki tam znany kiedyś.
1: Dlaczego kiedyś?
2: No, ale tak zespołu Ira bardziej znany.
1: Szedłeś tutaj i ludzie machają do ciebie.
2: Czasami,
1: no.
2: Tak.
1: To znaczy,
2: tak.
1: Że ty wszystkich znasz, czy oni ciebie znają?
2: No ja z nim już kilku rozpoznaję. Okay. Paru, co nas zna też, nie?
1: Dobrze. Jak ty się czujesz? Bo chodzisz w buty, które doskonale znasz. Grasz na scenach, które doskonale znasz. Wiesz, czym to się jadło 10-15 lat temu. Czy teraz...
2: Najgorzej, że 30.
1: Czy 30. Teraz czasy się zmieniły, teraz jest trochę inaczej. Czy też te szlaki przetarte przed laty pozostają cały czas wydeptane, między innymi przez ciebie?
2: No wiesz, no, na pewno wszystko się zmieniło. Mhm. Festiwal jest super lepiej organizowany niż festiwale, które były no, 40 czy 30 lat temu.
1: Okay. Nie?
2: Łącznie z imprezami, które tam w 95 roku wydawało mi się, że ja tu chyba jako jeden z nielicznych jestem z pierwszego Woodstocku, przystanku Woodstock. Ale nie, chłopaków z Mysłowic wczoraj tam przegadaliśmy trochę. Wagiel chyba też wtedy był z nami razem. No, a tak, no, my jakby my jesteśmy najdłużej chyba z Jurkiem. No to zawsze byliśmy z Jurkiem.
1: Ale jak spotykasz się z Mysłowicami, spotykasz się z Waglem, to gadacie o tym, co jest teraz, czy wspominacie to, co było kiedyś?
2: Co boli, dobrze się czujemy? Czy bierzesz inne lekarstwo
1: i
2: niż ja?
1: Właśnie chciałem o to powiedzieć, bo wczoraj rozmawiałem z Tomkiem Bignickim, rozmawialiśmy ostatnio z Muńkiem Staszczykiem i z Grabarzem w Rucinie.
2: Mniej o muzyce, ale więcej o lekarzach.
1: Nasze rozmowy były o lekarzach, tak. Ale tak.
2: Nie, no jeszcze trzymam się jako tak. Ja się czuję, że jednak cyferki, jak mam mieć urodziny, to odwrotnie podaję, żeby było, że jest okej, okay, bo ale jednak w duszy młodo.
1: No. Rock and roll konserwuje, to nie jest
2: to
1: tak,
2: prawda,
1: że
2: to prawda.
1: My może i mamy tyle lat, bo ktoś tak napisał, ale wcale się tak nie czujemy, prawda?
2: No, wiesz, no wydaje mi się, że mentalność i sposób życia jakby bardzo pomaga nam w tym, żeby pojmować jakby rzeczywistość inaczej. Aha. I teraz no, na pewno jestem bliżej takich tutaj 20-latków pewnie niż ludzi, którzy są w moim wieku, a zajmują się czymś innym. No, muzyka pomaga.
1: Jesteś z Jurkiem od początku. Znasz Poland Rock od podszewki. Grałeś już na Poland Rock Festiwalu. Nie na przystanku Woodstock,
2: no
1: tylko na Poland Rock.
2: No,
1: jutro będziesz grał. Czy repertuar zawsze dobierasz na odpowiednią okazję inny? Czy masz stałe takie no, sztandary, które trzeba zagrać?
2: Znaczy, no wiesz, no już jakby no, napisałem Mój dom, no to trudno, żebym nie zagrał tego, jeśli to uznawany jest, a jeden z najstarszych standardów polskich rockowych. No trudno, żebyśmy nie zagrali, nie wiem, Nadzieję Piotrka Łukaszewskiego, no, czy Wiarę. No i teraz jak mamy gości, jak jest Kobra, no co, nie zagrasz Irlandii?
1: No wypadało.
2: Maciek Balcar, Kołyski, musi zagrać. Grzesiu Kupczyk, Dorosłe Dzieci. No jutro super, bo przyjeżdża Wojtek Hoffman, jakby, no, założyciel.
1: Naprawdę?
2: Wojtuś, tak, wyciągnie, ciężko się go wyciąga, już Maruda. Myśli, że ma inne lata niż ma. Tak naprawdę ma ze 27 najwyżej.
1: To prawda,
2: tak
1: myślę. To prawda. Ale
2: więc
1: super.
2: Zagramy jeszcze Małego. Hej, Mały.
1: No,
2: no
1: dobra,
2: i wiesz, no po prostu jak się pojawiają ludzie, no to gramy piosenki te, które ludzie, no jak no, jest jak Olej z Proletariatu, to zaczniemy, to
1: hej
2: my.
1: Hej naprzód marsz, czy
2: oczywiście, nie? No ale to my, Ziemi Naszej Sól, uparłem się i tam musiałem przekonywać chłopaków, no żeby na początku poleciało parę wersów powtórzonych, to my, Ziemi Naszej Sól, bo to solą tej ziemi jesteśmy.
1: No, to no. Prawda. Kuba, podobno jutro będziesz grał na gitarze.
2: Na mojej starej.
1: Na której widnieje twoje lico.
2: No tak, ja w którymś momencie z Szymonem, jak tam oczywiście gadaliśmy o różnych gitarach, prosiliśmy, żeby tam Szymon mówi, no może jakaś firma by ta dała.
1: Żeby
2: tamta.
1: Wszystko było jasne, Szymon Chwalisz wczoraj był z tą gitarą Antyradiu i pokazywaliśmy ją na portalach
2: społecznościowych. No pomyślałem, że wiesz, no na przykład no, przekazywaliśmy różne gitary, ale będąc jakby przekazującym z firmy, nie? Firmy dawały gitary, a tym razem dałem moją gitarę, na której grałem Kuba Płucisz i goście. Więc tą gitarę czyli dałem swoją instrument. Gitarę. Tak,
1: okay. No
2: i,
1: dobra.
2: I moje Szymon, tym razem ja będę dawał gitarę, żeby była dobra, żeby mógł na niej zagrać. Więc to jest to bardzo dobra gitara, zrobiona i ustawiana przeze mnie, przez mulata, przez mojego lutnika, przez lata ją miałem, więc jest to bardzo dobre wiosło. Więc no cieszę się, że będziemy mogli potem licytować. Super zestaw, bo no bo wiesz, Agata Kulesza obok mnie na no, tam
1: tak,
2: obok.
1: Tak,
2: no
1: tak.
2: I tym razem jest tak, że z Peterem nasza,
1: widziałem.
2: Bo to jest, wiesz, moja para gitarowa, jak to mówi się ładnie.
1: A wy jesteście w ogóle takie papuszki nierozłączki od lat?
2: No nie, to nie, mówiłem, że to jeszcze nie małżeństwo, dopiero 38 lat
1: no
2: narzeczeństwa.
1: To prawie nic.
2: Prawie nic, prawie nic.
1: Ale chciałem ci zadać pytanie, właśnie jak to jest? Będziesz miał nową gitarę i jak tu zagrasz, a tu się okazuje, że taka tutaj...
2: Stara pracę, gitara w ogóle.
1: Że dałeś swoją, żeby było łatwiej
2: nie,
1: na scenie.
2: Nie, no wiesz,
1: trochę.
2: No tak sobie pomyślałem, że właściwie różne rzeczy przekazywałem. Kurtki, przekazywałem sprzęt, którą mi inne firmy dawały. Mhm. A tym razem przekazałem no, na fundację swoją gitarę, taką, którą sam wybrałem, kupiłem i od serca, że tak powiem, przekazałem.
1: Brawo. Kuba, czego się możemy spodziewać jutro? Bo oczywiście, jak pewnie doskonale wiesz, będziemy, o której wygracie jutro?
2: Na początku, zaczynamy dzień, o 15.
1: Będziemy was posłuchiwać.
2: Byle nie padało, prosiłbym, żeby było tak jak teraz. I polecimy tak jak mówię, no, proletariatem zaczniemy, wiarą skończymy.
1: Goście jacyś, czy do
2: tajemnica? No pewnie, no wszyscy to zawsze, proszę bardzo, no. Olej z proletariatu. Kobra z Kobra Nocki. Wojtek Hoffman
1: z Turbo.
2: I Grzesiu Kupczyk Turbo. Mam niespodziankę. Dobra, lecimy dalej. Maciej Balcar, były dżemowy, no
1: super.
2: Ale no, 24 lata w dżemie. Ornet, czyli Grzegorz Stępień, 20 Obcia lat w oddziale zamkniętym.
1: Tak.
2: Czekaj, co dalej? No Piotr Łukaszewski i ja, stara Ira, jakby nie. Młody Łukaszewski, Miki Łukaszewski zagra na fortepianie. Tam wpuszczymy go na gitarę też na chwilę, żeby nie marudził, no jak ptakowe. O, Sebastian Makowski z Ptaków oczywiście,
1: super,
2: wokalista.
1: Super.
2: Seba jak zwykle. I teraz mamy genialnego, młodego perkusistę. Michał Dolski to jest 24-letni perkusista, którego Ślimak namaścił, no bo Ślimak musi z ACD-ami teraz swoje dużo grać. Jak usłyszałem, Michał niech nie słucha, bo będzie mu tam ten odbijać palma. To jest najlepszy perkusista chyba w życiu, z którym graliśmy.
1: No, kurde. Ale on jest, musi mieć twarde 4 litery,
2: 24,
1: jak gra.
2: 24
1: tak,
2: lata i dzieciak przyszedł i jeszcze nigdy nie było tak przygotowane, że nagle cios jak u Ślimaka, wiesz, dokładność nowego pokolenia.
1: Super.
2: Takiego, że jakbym taśmę otworzył, tak gra. Przemiły chłopak. Mam nadzieję, że nikt go nam nie ukradnie od razu, więc sobie trochę pogramy.
1: Kwestia
2: no
1: ceny.
2: Naprawdę mi dobrze.
1: To
2: nie, będę trzymał, wiesz, jakieś cyrografy będzie podpisywał, czy
1: super.
2: Cycuś.
1: Patrzę, bo jutro mamy spotkanie też w namiocie, o godzinie 12.
2: Wszystkich zgarniemy, przyjedziemy na 12 do ciebie, no mam nadzieję, że wszyscy przyjadą, bo tłumaczyłem, nawet małolat nie chciał przyjechać, a mówię, okay. No jak ty, no ty też nowy na rybek, ty jesteś z zespołu. Mamy 4 dziewczyny jeszcze, które przyjadą. W tym razem zrobiliśmy męski skład, ale dziewczyny będą śpiewać chórzystki nasze, nie?
1: Fajnie.
2: No bardzo fajnie, no...
1: Będzie
2: no powiem ci, trochę popracowaliśmy teraz więcej. No jednak już te 3 lata zespół gra. Niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą, ktoś tam się pojawia. Wczoraj Lipę namawiałem, mówi, no zaplanuj, w sobotę nie mogę, więc no może go tam namówimy kiedyś.
1: Wszystkiego się można po was spodziewać. Kuba Płucisz dzisiaj był z nami. Przypominam, jutro o godzinie 15 Orkiestra Dorosłych Dzieci na dużej scenie.
2: Same znane piosenki.
1: Najlepiej słuchać utworów, które już się zna.
2: To jest metodą
1: reminiscencji.
2: No tak.
1: A wcześniej o godzinie 12 spotykamy się w namiocie Antyradia, żebyśmy pogadali z całą orkiestrą dorosłych dzieci. Wpadajcie,
2: zapraszamy.
1: Bo będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie, przybić piątkę, no i przede wszystkim zadać niewygodne pytania, bo to jest najważniejsze. Kuba, wielkie dzięki.
2: Byle nie o wiek, pamiętaj.
1: To o tym już mówiliśmy. To jest tylko
2: 26 w tym roku.
1: My cały czas jesteśmy zakonserwowani, a na odchodne od nas Orkiestra Dorosłych Dzieci z Poland Rock Festiwalu zresztą.
2: Tak jest, 2 lata temu.
1: Dzięki wielkie, Kuba. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Radio na Poland Rock Festival.

był 2024 rok. Poland Rock Festival, mała scena tylko z nazwy i Orkiestra Dorosłych Dzieci. Orkiestra Dorosłych Dzieci jutro na dużej scenie. Otwierać będzie ostatni dzień festiwalu o godzinie 15. Wcześniej, przypominam, o 12 spotkanie z Orkiestrą Dorosłych Dzieci w namiocie Antyradia. Pogadamy sobie trochę o tym. A teraz błyskawicznie przenosimy się na dużą scenę, ponieważ właśnie rozpoczęła swój koncert grupa Spider Goat. Znacie ich z anteny Antyradia.

0: żywo z Poland Rock Festival.
1: Przy mikrofonie Tomasz Kasprol Kasprzyk.
2: Ale ładnie. Kurde, no.
1: Jedyny.
2: A obok mnie Dawid Karpiełk. I jego kompania.
3: Dziwna wiosna, cześć chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Prosto z dużej sceny, no i jak się grało? Ciepło?
1: Dobrze się grało, wiesz co? Znaczy ciepło, rzeczywiście mieliśmy taki moment, że ja miałem trzykrotnie ciemno w ogóle przed oczami. I myślę sobie, dobra, to jest dobranoc, ale gramy dalej. Dobrze się grało, wiesz, znaczy to jest to miejsce, stary, to jest to miejsce, gdzie po prostu nie musisz mieć pieniędzy, żeby tu przyjechać.
3: Prawda?
1: I ludzie mogą, wiesz, uważać cokolwiek chcą i mogą kochać w jakikolwiek sposób chcą i ci inni ludzie mówią im, to chodźcie do nas, to jest dobrze. Mhm. I myślę, że to jest, zwłaszcza w tych czasach teraz, że to jest strasznie ważne, więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy zagrać na dużej scenie.
3: Chłopaki, duża scena. Jest taka teoria, że jak się nie ruszasz na tej dużej scenie, to na niej giniesz. Wy specjalnie nie biegaliście po tej scenie, ty na perkusji szczególnie nie miałeś jak biegać. Natomiast basista też nie szalał z tą gitarą, a ciebie było widać. Jak to się robi, że wchodzisz na dużą scenę, która ma 150 tysięcy metrów kwadratowych i jesteś na niej widoczny? Czy naprawdę trzeba zdjąć koszulkę, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy właśnie nie? Czy wystarczy to coś? Powiedz tak po ludzku. O, teraz.
4: Na początku się troszkę ruszyłem i się mocno spociłem i przez to byłem błyszczący. Mi się wydaje, że to już zrobiło.
3: Światło się odbijało, puszczałeś zajączki i przez to ludzie zwracali im uwagę. Chłopaki...
1: Wiesz, my też na tej scenie byliśmy razem. Wiesz, to jest jakby takie, że myślę, że było nas widać dlatego, że my tam po prostu jesteśmy razem. I to jest takie coś, że my zapraszamy, wiesz, tych pięknych ludzi do tego, żeby oni razem z nami poszli szukać duchów. Mm-hmm. Ale my jesteśmy we trzech w tej podróży. I
3: wiesz, to jest mój ulubiony skład, trio. Ja uważam, że trio jest
1: czwartego.
3: W trio jest najwięcej prawdy. Jeszcze jak wokalista śpiewa, to już super. Najlepiej jakby wszyscy śpiewali, ale to jest moje prywatne zdanie. Natomiast powiedzcie mi, bo...
4: Wtedy jest tertet.
3: Jak wszyscy śpiewają?
4: No.
3: No byle nie egzotyczny. No tak. Może coś w tym być. Ale cały akord można wtedy elegancko pociągnąć i do rimol. Powiedzcie mi, jak to jest z przygotowaniem do takiego koncertu, bo nowa płyta jest prawie... Macie ochotę już ją zaprezentować na takiej scenie. No ale właśnie, czy się prezentuje nowe nagrania, czy warto sięgnąć do tych, które znamy i lubimy, bo jak wiadomo, lubimy słuchać utworów, które już znamy.
1: My zagraliśmy dwa nowe numery, znaczy w sensie dwa numery z tego nowego materiału, które było piosenką roku.
3: Okej, okay, no tak, tak, to wiadomo. Mówiłem zresztą o tym, że...
1: Ale też zagraliśmy dwa covery, które graliśmy raz.
3: Mhm. Ale one się same grają, nie?
1: No więc właśnie o to chodzi, wiesz, my zagraliśmy jedną próbę przed tym koncertem, bo mamy realizatora naszego nowego, który będzie z nami teraz już zawsze, Łukasz.
3: Super.
1: Więc zagraliśmy tę próbę dlatego, ale tak naprawdę to się nie przygotowujesz w takim sensie, że my robimy jakieś tam coś robimy, nie? Mhm. Tylko mi się wydaje, że ja po prostu mam taką miłość do tych gości. I ja mam taki coś, że ja po prostu chcę być z nimi w tym, wiesz, na scenie i chcę być z tymi ludźmi, którzy tutaj są. Więc
3: czuję
1: to jest jedyne.
3: Chemię. Wiesz, jak was się obserwuje.
1: To jest jedyne, co musisz, stary, tak naprawdę zrobić. To jest coś takiego, że chciałbym coś prawdziwego, wiesz, się podzielić z tymi ludźmi. A ci ludzie mówią, zajebiście. Przepraszam bardzo.
3: Dobrze.
1: A ci ludzie mówią, ojej, super. Przepraszam cię, tak. Mówią, super, podziel się tym z nami, wiesz. I tylko to możesz tak naprawdę jako artysta zrobić, wiesz, i to, że ci ludzie mówią tak, wiesz, tak, oni ci pokazują, wiesz, wszyscy, tak, chcielibyśmy zobaczyć, co czym się chcesz podzielić.
3: A powiedzcie mi, wchodząc na taką scenę, w ogóle, nie taką, tylko w ogóle, bo tak jak powiedziałem, u was czuć chemię w zespole. Czy wy gracie, macie zaprogramowane formy swoich utworów, czy wchodzicie na scenę i łapiecie się na znak? Czy
1: jest to pytanie odpowiada Wojtek Traczyk.
3: Jest trochę improwizacji, dajecie się ponieść emocjom.
4: Tak, tak, jest dużo improwizacji i na tym to polega bardziej w naszym wypadku, niż na tym, że to jest tak przygotowane co do... jakby czasówki i co do sekundy.
3: Ja kiedyś pamiętam, oglądałem pierwszy koncert, zresztą zawsze do tego wracam, Rival Sons, jak przyjechali do Polski i grali chyba w warszawskiej Hydrozagadce i znałem ich pierwszą płytę i oni przyjechali z tą pierwszą płytą i mali taki, nazwijmy to patent, że zaczynali grać numer i jak widzieli, że ludziom się podoba, to grali na przykład 5 zwrotek, 6 refrenów, 2 solówki, a jak, co to jest? Ale ładnie,
1: serduszko.
3: Dobrze. A na przykład jak widzieli, że numer nie do końca zażera, to skracali ten numer po prostu.
4: To nie, znaczy my tak nie robimy, ale są części tych utworów, które są jakby dowolnie przedłużalne,
3: aha,
4: a też są części, które nie są przedłużalne, a i tak są przedłużane.
1: Jak
4: więc
1: Majki...
4: bardziej przygotowywanie się tego zespołu, jeśli jakieś jest, to jest taki dłuższy proces, który polega na tym, żeby nauczyć, znaczy, który... Że my się musieliśmy nauczyć ze sobą grać w taki sposób, znaczy jakby wiedzieć, co ta reszta zrobi w jakiejś jasne tam sytuacji, żeby można to było bezkarnie po prostu przedłużać, rozciągać, zmieniać.
3: Jasne. Dawid, ty dajesz się ponieść też muzyce na scenie i to widać. Czy będąc na takiej scenie przed taką publicznością można się trochę od niej wyłączyć, żeby skoncentrować się tylko na muzyce, czy jest cały czas gdzieś tam w kręgosłupie lekki paraliż, że musisz równo stać na nogach?
1: Nie, wiesz co, nie, właśnie, czy to jest mój telefon? Przepraszam, wydało mi się, że go wyłączyłem. Nie, właśnie zupełnie jest inaczej, wiesz, jakby ja się bardzo chciałem w ogóle przestraszyć tej sceny.
3: No.
1: Tak wczoraj mówiłem, chciałbym się przestraszyć trochę tej sceny. Ale nie chodzi o to, że jestem taki dzielny wojak, szwejk, ale się nie przestraszymy, bo sobie myślę, że to jest takie naturalne miejsce, wiesz. Natomiast, wiesz, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jak wiesz, jak Michał dołączył do zespołu, to Majki pyta nas, no dobra, to jak będziemy grali te piosenki i tak dalej, no bo wiesz, był nowym gościem i tam znaliśmy się 3 dni, mieliśmy 3 koncerty do zagrania.
5: Jeden dzień się znaliśmy,
1: czyli mieliśmy jedną próbę. I my powiedzieliśmy, słuchaj, musisz po prostu płynąć z tym, musisz po prostu, bo to nie będzie tak, że to będzie tak jak na nagraniach, wiesz, zwrotka, refren, tylko, no bo to nie chodzi o odgrywanie zwrotki, refrenu, to jest w ogóle nie to, nie? Znaczy jakby to jest to, że widzisz, wiesz, jakby czujesz to wszystko, co się dzieje i idziesz w tym kierunku i jakby, no wydaje mi się, że my mamy coś takiego, wiesz, razem, że po prostu lubimy się razem wyprawiać w takie, wiesz, podróże.
3: I to daje się słyszeć. Chłopaki, bardzo dziękuję za to, że wpadliście do Antyradia. Przypominamy, że kwadrans pozostał.
1: Ale ja miałem robić z tobą wywiad teraz, Tomek.
3: Ty robisz ze mną?
1: Tak.
3: No to wal.
1: Powiedz mi, najtrudniejsze rzeczy na skrzypcach, jakie grałeś jako dzieciak?
3: Najtrudniejsze rzeczy na skrzypcach, które grałem jako dzieciak, to wiesz co, to były różne. Ja strasznie nienawidziłem, jak przychodziła do mnie rodzina na przykład i tata mówił, Tomek, zagraj coś.
1: No i dobra, ja... ale z takich rzeczy typu tam, nie wiem, no Wieniawskiego D-dur, straszny koncert.
3: Wieniawskiego nie grałem jako dzieciak na przykład, ale Kaprysy Kreuzler to się nazywało.
1: Kreuzera,
3: tak. Tego nienawidziłem. Potem
1: a zaczynałeś od Shradika, jakbyś mały?
3: A oczywiście, że tak. Każdy grał Shradika. Pewnie, że tak. Potem nienawidziłem Paganiniego, nie, bo Paganiniego i Wieniawskiego bardzo lubiłem, ale na przykład
1: grałeś Kaprysy?
3: Grałem.
1: Bo ty jesteś wykształcony dobrze, bo ja tylko grałem, jeden stopień zrobiłem, to ja już byłem za słaby.
3: Grałem, ale strasznie chciałem grać Kaprys 24 Paganiniego, to było moje marzenie i potem jak profesor powiedział mi na studiach, no dobra, graj Kaprys 24, to się okazało, że tam są takie fikołki, że były momenty, że musiałem naprawdę ćwiczyć po 8 godzin dziennie, żeby te fikołki wygrać. No bo wydawało mi się, że poradzę sobie.
1: A grałeś suity w transkrypcji Bacha?
3: Suity w transkrypcji nie, ale grałem koncert Saint-Saensa na przykład, grałem koncert Sibeliusa.
1: Ach, Sibelius.
3: Uwielbiałem koncert Sibeliusa, bo on mi się strasznie kojarzył z górami, a ja uwielbiam góry, więc koncert Sibeliusa też mi spędzał sen z powiek, ale zagrałem, tak. Natomiast wiesz,
1: Tomasz Kastruk.
3: Tak. Natomiast było coś takiego, że jak skończyłem studia, akademię, to przez jakiś czas miałem sny, że budzę się i mam egzamin. I budziłem się z lękiem, wiesz, i potem jak sobie uświadomiłem, że już nic nie muszę, to miałem straszną ulgę i taki sen, że mam egzamin, miałem jeszcze przez parę lat.
1: Wiesz, ja się bałem, bo ja tylko jeden stopień zrobiłem na skrzypcach u takiego starego profesora, Antoni Kowalski, po nim mój pies ma na imię Antoni. I ja się bałem skrzypiec i nie do końca rozumiałem to, co się tam działo, nie? I bałem się bardzo grać w ogóle przed ludźmi. I dlatego mam tym większą w ogóle frajdę z grania w ogóle muzyki. I dlatego jak mam coś takiego, że w ogóle jakby, że kocham to robić i się tego nie boję, bo to jest, wiesz, rzeczy, które my robimy.
3: Ja będąc na studiach już pracowałem w radiu i jak skończyłem dyplom na studiach, to zamknąłem skrzypce w szafie i otworzyłem je po 5 latach. Ale potem, jak je otworzyłem po 5 latach, to grałem to, co chcę i z kim chcę. I wtedy granie na skrzypcach sprawiało mi przyjemność.
1: A z kim Tomasz Kacper Kaszczyk będzie teraz grał na skrzypcach na scenie?
3: Nie wiem, ale tak na dzisiaj, w tym roku nie, ale parę rzeczy jest w zanadrzu, o których nie chcę mówić, żeby nie zapeszać, ale myślę, że tam nasze szlaki się gdzieś przetną i spotkamy się.
1: Tak jest.
3: Dziwna wiosna. Z nami bardzo dziękuję, chłopaki, a my wracamy na dużą scenę, bo na dużej scenie cały czas Spider Goat. A przypomnę, że za 12 minut o 19 Dziwna wiosna w namiocie Antyradia. Tam będziecie mogli z chłopakami się spotkać, pogadać, zadać pytania, przybić piątkę, zrobić sobie fotki i tak dalej.

0: Antiradio.
1: Thank you so much. Say hello to our saxophone player, Rolf Martins Nustad. I don't know what that means. Would you like to hear
2: Spider Ghost na dużej scenie Antyradia, ale lekkie dłużyzny są, więc błyskawicznie przenieśmy się na chwilę na małą scenę tylko z nazwy, bo tam młodzież, czyli ADHD. Państwo doskonale chyba znają ten zespół, jeżeli nie z mediów społecznościowych, to myślę, że gdzieś tam wam się obiło to i owo, jeżeli chodzi o ADHD. ADHD jest tak, że dzisiaj pojawią się na dużej scenie, o tym mówiłem, jako goście, ale nie będę zdradzał kogo. Natomiast teraz ich autor

tempo. Za chwilę się stanie nasze największe marzenie, o jakim marzyliśmy. Słuchajcie, zapraszamy na scenę naszego ogromnego idola, którego piosenka...

Dziękuję bardzo serdecznie, natomiast pamiętajcie, gwiazdą jest dzisiaj kto? Co? Co? Damy to ogromny zaszczyt, że możemy razem tutaj być i wykonać piosenkę o zielonym oku.

teraz. Ja nie musiałem tego mówić, ale ADHD zdradzili, o co w tym wszystkim chodzi. Więc spotkamy się także z ADHD po 22:30 na koncercie Nocnego Kochanka. To jest tak zwana wymiana. Krzysiek Sokołowski jako gość na małej scenie, a ADHD jako goście Nocnego Kochanka dziś na dużej scenie. Za chwilę także na dużą scenę wrócimy, ponieważ o 19:30 Jam, a potem Albo Rosie, Nocny Kochanek i POD. Oj, będzie się działo!

0: Anty Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Pięknie Journey zaprezentowali się przed chwilą na antenie Anty Radia. 11 minut po godzinie 19. Spider Goat jeszcze gra bis na dużej scenie, natomiast powoli już się ludzie zbierają pod dużą scenę, bo o 19.30 pojawi się Jam z Bastiem Riddlem. Będziemy się nasłuchiwać, przeglądać i oczywiście transmitować ten koncert na antenie Antyradia, żeby nie było żadnych problemów i żadnych wątpliwości oczywiście, to raczej miałem na myśli. Dziś jest czym oddychać, aczkolwiek jest parno. Wczoraj było bardzo gorąco i duszno, no i zapytaliśmy was, jak sobie radzicie w upały.
2: Ja chłodzę się wodą z wozu strażackiego i to jest bardzo pomocne.
3: No właśnie widzę, aż troszkę z ciebie cieknie.
2: No trochę bardzo.
3: Jak sobie radzicie w te upały, jak się chłodzicie?
4: Pomaga nam straż pożarna.
5: Trzeba się dużo nawadniać, no i oczywiście armatki wodne.
3: Błoto jest, czy zamierzacie z niego skorzystać?
6: Ciężko, bo dzisiaj akurat mamy plan pasażowy, więc raczej w błocie nie będziemy chodzić po tych sklepikach.
4: Masz kolegę takiego wariata, że cię zaraz zabierze. I lądujemy.
2: Straż pożarna nam zdecydowanie pomaga, zdecydowanie. Ciągle chustki, zapasy zimnej wody w zamkniętym namiocie.
3: A propos tej straży pożarnej, robią wam taki mini prysznic.
2: Oj tak, ale myślę, że to może być jeden z przyjemniejszych dni pracy dla nich, a z kolei nam robią ogromną przyjemność.
5: Słuchaj, nawet prysznic jakbyś chciała. Żałuję, że nie wzięłam tamponu do włosu, to myślę, że to trochę umyła.
1: Tak jest. Wczoraj mówiłem o tym, że są armatki wodne, ale mało tego, dzisiaj też widziałem armatki wodne, że były takie dwa albo nawet trzy miejsca w okolicach dużej sceny, gdzie można było podejść i się nieco schłodzić. Chłodniej robi się coraz bardziej teraz nad przystankiem Woodstock, chciałem powiedzieć, nad Poland Rock Festivalem, natomiast przepiękny zachód słońca się szykuje, więc podejrzewam, że jak będzie Jam na scenie, to znów będą obrazki takie i zdjęcia, które na długo pozostaną w pamięci. My powoli także będziemy przygotowywać się do transmisji, a póki co i Acid Drinkers i Rob Zombie, którzy być może także w swoim czasie zaszczycą swoją obecnością przyszłe Poland Rock Festival.
0: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: Grafiką czasu, dżem sprzed lat. Koncertowa wersja oczywiście nagrania jeszcze z Maciem Balcarem. Natomiast właśnie w tej chwili Jurek Owsiak na scenie dłużej, więc przenosimy się błyskawicznie na dużą scenę, bo posłuchamy jak teraz brzmi dżem.
1: Czeka nas piękny wieczór, piękny koncert, więc powiem tylko krótko. Szanowna festiwalowa publiczności, przed wami dżem!
0: Ludzi przybyło znacznie więcej. Pełno jest już pod sceną. Oj, oj, oj, oj, oj. Czekali ludzie na ten koncert. To miło. Bastek Riedel, przypomnę, w roli wokalisty tym razem. No i posłuchamy, jak brzmi dżem obecnie. Na 32. roku Polaków Festiwalu.

0: Jam na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: Pani, teraz numer, który był jednym z pierwszych przy nowej płycie. Dusza się nazywa.

przyznam, że bardzo miło obserwować kilkuset tysięczny tłum, który w skupieniu obserwuje to i słucha nowego dżemu i obserwuje to, co dzieje się na scenie. Na scenie dzieje się niewiele, ale tak naprawdę wiele się dzieje między dźwiękami i w słowach. Nowa płyta dżem. My jesteśmy świadkami pierwszej chyba prezentacji live nowego krążka. Miło. Tomasz Kas, przykode mnie to wszystko. Zmykam pod scenę. Kontemplować ja razem z tysiącami ludzi zgromadzonych na Poland Rock Festiwalu, a za chwilę na moje miejsce wskakuje Bartek Synowiec, który przejmie transmisję. Zwarty i gotowy, tak więc nie oddalajcie się od antyradia, a ja wracam jutro jak zwykle po 17. Zostawiam was w objęciach dżemu z Poland Rock Festiwalu.

Jam na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.

0: Poland Rock Festival w Antyradiu.
1: Ania, teraz jeden z moich ulubionych numerów dla wszystkich fanów dwóch kółek. Halej mu!

ze zespołu Zbyszek Szczerbiński. Hammond i piano natomiast.

Jayski! Od jakiegoś czasu dla was wszystkich mogę być i ja, Bastyk zawsze!

0: na scenie, dużej scenie Poland Rock Festival zespół Jam właśnie zakończył swój koncert, a pod sceną Morze Ludzi po Horyzont. To chyba koncert, który zebrał największą publiczność. Spoglądam właśnie za okno i nie widzę końca tej publiczności, która zebrała się pod dużą sceną Poland Rock Festival.
1: Antyradio na Poland Rock Festival. Program prowadzi Bartek Synowiec.
0: Dobry wieczór, prosto z pola festiwalowego 32. Poland Rock Festival. Przed nami będziemy oczywiście transmitować koncerty, tak jak wczoraj, drugi dzień festiwalu, piątek. Za chwilę też w naszym studiu festiwalowym pojawią się goście. Bartek Synowiec, dobry wieczór.

0: Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: A skąd by miało być na żywo Antyradio 31 lipca 2026 roku, jak nie jest Poland Rock Festival? Za 15 minut minie godzina 21, a w naszym studiu festiwalowym pojawił się gość, a dokładniej gościni, Karolina Majtan-Solecka, Rock Fitness. Dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Co cię tu sprowadza, Karolino, na festiwal Poland Rock?
2: Sprowadzają mnie moje treningi Rock and Fitness, które przeprowadzałam w poprzednich dniach, ale jeszcze jutro będzie okazja, żeby ze mną poćwiczyć się i razem z Olą Owsiak, ponieważ będziemy prowadziły wspólny trening na strefie Bądź Zdrów o godzinie 11.
1: Na czym polegają te treningi?
2: Moje treningi Rock and Fitness polegają na tym, że ćwiczymy bardzo mocne i szybkie cardio do muzyki rockowej i metalowej.
1: A co się z takiej muzyki najlepiej sprawdza do treningów? Na przykład Red Hot Chili Peppers wejdzie czy nie?
2: Jak najbardziej wejdzie. Ja w ogóle lubię takie bardzo mocne numery. No dzisiaj na przykład leciał Till Lindemann, utwór Sport i po prostu on jest...
1: Sport!
2: I on to jest przekozak totalny. Uwielbiam tańczyć do Limp Bizkit, do Metalliki, także wszystkie takie mocniejsze numery są naprawdę rewelacyjne.
1: Dużo festiwalowiczów jest zainteresowanych taką formą rozgrzewki i rozruszania się?
2: Coraz więcej.
1: No dobrze, gdzie cię można spotkać tutaj na polu festiwalowym i gdzie można wziąć udział w tych treningach?
2: No tak jak mówię, jutro mam ostatni trening razem z Olą o godzinie 11 w strefie Bądź Zdrów, natomiast zawsze...
1: Chodziło mi bardziej o to, gdzie zlokalizowana jest ta strefa.
2: Ta strefa jest zlokalizowana zaraz obok Słoneczników, także myślę, że na pewno ją zobaczycie, bo jest piękna, duża i rozświetlona. Natomiast poprzednie treningi miałam w strefie ASP na warsztatach, no i prowadziłam rozgrzewkę przed biegiem Polić się z cukrzycą, także niektórzy z was mogli zobaczyć mnie na dużej scenie.
1: A jak ten cały projekt Rock and Fitness się zaczął? I od kiedy?
2: 3 lata temu wpadłam na pomysł, żeby połączyć muzykę rockową z treningiem. Jak widać, sprawdza się świetnie, więc mam nadzieję, że będzie się rozwijał w dalszym ciągu. Będą wchodziły treningi online, także śledźcie media społecznościowe Rock and Fitness Official i tam będziecie mieli wszystkie newsy.
1: Tak, rozmaite wydarzenia związane z Rock and Fitness dostępne są też poza Poland Rockiem. Kiedy takie najbliższe spotkanie się odbędzie?
2: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Rozmaite wydarzenia Rock and Fitness, o nich też mówiliśmy na antenie Antyradia. Poza festiwalem też się dzieją.
2: Oczywiście są maratony Rock and Fitness i na te maratony zapraszamy serdecznie. Mieliśmy już maraton w Krakowie, mieliśmy maraton w Rzeszowie, a następne planujemy w Warszawie.
1: To jeszcze jakoś w najbliższym czasie?
2: Myślę, że na jesieni. Na razie zakończy się sezon festiwalowy. Ja w wielu festiwalach biorę udział i rozćwiczam ludzi przed koncertami, więc na razie musimy zamknąć ten sezon, a jak zacznie się sezon jesienny, no to wtedy zaprosimy was na kolejny maraton.
1: A na taki trening, na przykład jakby ktoś nas właśnie słuchał, zbliżając się do pola festiwalowego, jutro chciałby wziąć w nim udział, to trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać?
2: Nie, nie trzeba się specjalnie przygotowywać, natomiast proponuję, żeby wziąć wygodne ubrania, wygodne buty i na pewno dużo wody.
1: No to trzymamy kciuki za to, żeby festiwalowicze nasi się tutaj rozruszali, bo widzimy pod sceną, jak skaczą. To też jest chyba dobre cardio, co?
2: No oczywiście i w ogóle jeszcze lepsze cardio jest wtedy, jak przyjdziecie do mnie na trening. Najpierw się rozruszacie, roztrenujecie całe ciało od stóp do głów, a później pójdziecie poskakać sobie właśnie na przykład na dżem, który przed chwilą był.
1: A ciebie, Karolino, co tutaj najbardziej interesuje w tym roku, jeśli chodzi o tę strefę muzyczną Poland Rock Festival z artystów, którzy przyjechali?
2: No to ja wczoraj strefę koncertową miałam swoją zaliczoną, bo prześpiewałam cały koncert Various Monks, o którym marzyłam od 30 lat, żeby zobaczyć na żywo, bo jako mała dziewczynka kiedyś nie zostałam wypuszczona na koncert Various Monks, który odbywał się w Zamościu, z którego pochodzę, a miałam wczoraj po 30 latach okazję w końcu usłyszeć na żywo.
1: Jakie ćwiczenia byś proponowała do akompaniamentu Orła Cień?
2: Myślę, że spokojniejsze niż takie, jakie mam na co dzień.
1: Dzisiaj wybierasz się jeszcze na jakiś koncert?
2: Tak, wybieramy się jeszcze na koncerty, bo chcemy zobaczyć oczywiście POD.
1: Przypominamy, jutro o godzinie 11 strefa Bądź Zdrów, Rock and Fitness. Tam możecie spotkać Karolinę Majdan-Solecką i jej ekipę.
2: Tak, i Olę Owsiak.
1: Tak,
2: oczywiście.
1: I poćwiczyć sobie od rana, przygotować się na to wieczorne szaleństwo, które też jutro się oczywiście szykuje na festiwalu Poland Rock Festival. Wielkie dzięki, Karolino.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego rockowego.
1: A jeśli macie jakiś sportowy strój na sobie, to zagramy coś teraz, żebyście mogli się poruszać przy Antyradio.
0: Antyradio na Poland Rock Festival. Festival.

lat ten akord zwiastuje rychły koniec i prawdopodobnie nie inaczej będzie dzisiejszego wieczoru. Cokolwiek się wydarzy, wszystkich o głos teraz poproszę, okej? Wszyscy znacie ten numer.

powiem teraz to, co zwykle. Mianowicie utwór, który właśnie się rozpoczął, został nagrany jakieś 4 lata przed narodzinami naszego aktualnego perkusisty. Czyli powiedzmy, że to było jakieś

który potrafi. Nikt tego nie widział, nikt o tym nie słyszał, ale nie zdziwiłbym się, gdyby partyzan potrafił każdą częścią własnego ciała na gitarze coś i to bardzo dobrze zagrać. Partyzan ma syna, który jest również, jak sam partyzan, naszym bardzo dobrym kolegą.

występuje owszem, ale nie aż taka wielka, jakby mogło wam się wydawać, a to dlatego, że jego ojciec jest zaledwie o 7 lat ode mnie młodszy. Czyli przyznacie, niewielka różnica wieku.

Kłamałem, kłamałem, bo do tylu potrafię liczyć. Wiem, że we wrześniu, teraz niedługo, 1 września minie 5 lat plus pół wieku od dnia, kiedyś

0: Festiwal na żywo w Antyradiu.
1: No dzięki, dzięki wam bardzo. Słuchajcie, zazwyczaj gramy na bisa 3 piosenki, następnie gramy 3, następnie czasiada, następnie znowu 3. Tym razem możemy zagrać jedną. Zgadnijcie, którą. Mm-hmm.

0: Max się zaprezentowała Kobra Nocka na małej scenie 32. Poland Rock Festival.
1: Antyradio na Poland Rock Festival. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: na żywo z Poland Rock Festival.
1: Tak jest, znajdujemy się ponownie z lotniska Czaplinek w Kruczynu, gdzie odbywa się 32. edycja Poland Rock Festival. Za nami koncert Kobranocki, który transmitowaliśmy na antenie Antyradia, a po godzinie 22 na dużej scenie Poland Rocka koncert, na który wielu Poland Rockowiczów czeka, bo wystąpi tutaj grupa Nocny Kochanek ponownie. I to nie będzie taki zwykły koncert formacji Nocny Kochanek, bo to będzie koncert Nocnego Kochanka z chórem. Razem z Nocnym Kochankiem zaprezentuje się Wrocław Respect Choir. A z przedstawicielami tego chóru rozmawiała nasza reporterka Magda Poddańczyk.
2: One, two, three.

0: dosyć takie egzotyczne połączenie chóru i nocnego.
1: Tak też myśleliśmy na samym początku, wchodząc w ten projekt. Ale wiesz, jak to jest. Muzyka łagodzi obyczaje i przekracza wszelkie granice, więc postanowiliśmy, że pokażemy, że churalistyka, śpiewanie grupowe, bycie razem, przeżywanie na fajnym poziomie z fajną muzyką jest właściwie utylitarne i tak jak powiedziałem na początku, przekracza wszystkie granice.
0: Churzyści drodzy, jak wy się przygotowywaliście do takiego repertuaru?
2: Ogrom prób, ogrom zaangażowania, bo jednak kwestie techniczne są bardzo ważne. Osłuchanie z materiałem, który nie ma co ukrywać, jest bardzo bliski naszemu sercu. Czujemy się w tym repertuarze rewelacyjnie, emocje są niesamowite.
0: Gardła muszą być bardzo mocno rozgrzane.
3: A, to są lata doświadczenia, praktyki, zawodostwo, no co tu dużo mówić. No.
0: Tyle o mnie, a o was?
3: Jesteśmy do tego stworzeni.
0: Jak wygląda repertuar Nocnego Kochanka rozpisany na nuty?
4: Więc te nuty wyglądają tak, że są klucze wiolinowe, klucze basowe, są takie czarne kropki, są takie kreski i jest dużo kebaba.
3: W tekście i poza tekstem też, no oczywiście na próby też wiadomo, trzeba jakieś minimum kaloryczne przyjąć.
5: To właśnie Magda Poddańczyk i Wrocław Respect Choir. Jak słyszeliście, szykuje się całkiem niezłe widowisko. Jeśli nie możecie być na Poland Rocku, trzymajcie się blisko antyradia, to usłyszycie, jak to wszystko brzmi na naszej antenie.

0: Hity Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: 10 minut do godziny 22. Powoli kończy się koncert Alborotti na dużej scenie Poland Rock Festival. Niedługo na małej scenie zaprezentuje się Daria ze Śląska. No a po 22, tak jak zapowiadałem parę minut temu, Nocny Kochanek z chórem, koncert, który będziemy prezentować na naszej antenie. No a jak zapewne podejrzewacie, na Poland Rocku można spotkać rozmaitych ludzi, rozmaite postacie. Często też są to znane osoby, jak na przykład Karol Wójcicki, znany z popularnego bloga astronomicznego Z Głową w Gwiazdach. Jego właśnie spotkała ponownie nasza reporterka Magda Poddańczyk.
2: Na Poland Rocku gwiazdy, to wiadomo, są na dużej i małej scenie, ale są też nad nami. Co możemy zobaczyć wieczorem?
3: Festiwalowicze, czy osoby festiwalowe, jak ostatnio coraz częściej słyszę, każdej nocy na pewno zwracają uwagę na przepiękny księżyc, którego pełnia była 2 dni temu. On cudownie znosi się nad terenem całego festiwalu i towarzyszy nam przy tych już najpóźniejszych koncertach. Spoglądając w stronę księżyca, w zasadzie teraz każdym kolejnym dniem toczymy takie odliczanie przed najbardziej niezwykłym zjawiskiem astronomicznym, które czeka nas już niedługo, czyli całkowitym zaćmieniem Słońca w Hiszpanii między innymi, a w Polsce częściowym zaćmieniem Słońca, bo tego księżyca będzie z każdym kolejnym dniem ubywało aż właśnie do dnia 12 sierpnia, kiedy będzie nów, który spowoduje zaćmienie, ale zanim to nastąpi, to po prostu cieszymy się przy fantastycznej muzyce tym pięknym widokiem.
2: Czy coś się ciekawego dzieje nad nami? Bo faktycznie to jest ten moment wyczekiwania na noc z 12 na 13 sierpnia i to niebo też czeka?
3: Przyznam ci się szczerze, że choć jako popularyzator astronomii chciałbym bardzo powiedzieć teraz, że mamy wiele niezwykłych, ciekawych zjawisk astronomicznych, na które warto spoglądać w stronę nieba podczas Poland Rock Festival, ale na szczęście nie. To znaczy pełnia księżyca jest zwykle takim czasem, kiedy mamy trochę wytchnienia, bo niebo jest wtedy dużo jaśniejsze niż zwykle i zwykle widać niewiele rzeczy. Przyznam się szczerze, stojąc na koncercie, spoglądałem w stronę nieba i nagle moją uwagę przykuł bardzo jasny punkt. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to jest eksplozja supernowej, czy to jest może gwiazda nowa, tam był gwiazdozbiór Korony Północnej, gdzie spodziewamy się niedługo eksplozji gwiazdy Te Corona Borealis, ale na szczęście to się okazał tylko dron, który filmował wszystko z powietrza i wyjątkowo długo siedział z zapalonym LEDem, więc to była moja największa zagwozdka astronomiczna, jeśli chodzi o podziwianie nieba, bo rzeczywiście teraz na tym niebie wiele nie widać, więc niech nas cieszy ten piękny widok księżyca w pełni, niech nas poniosą fantastyczne rytmy muzyczne, ale nie przejmujmy się bardzo tym, co widać na niebie. Naprawdę mamy tutaj mnóstwo atrakcji i gwiazd na Ziemi, żeby niekoniecznie się zajmować się tymi, które wiszą nad naszymi głowami.
1: Tyle Karol Wójcicki z bloga Z Głową w Gwiazdach. No to ja powoli wybieram się oglądać i gwiazdy na dużej oraz małej scenie Poland Rock Festival oraz te, które świecą nad nami tutaj na pięknym niebie nad lotniskiem Czaplinek Proczyno. Bartek Synowiec, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, a już za parę minut Piotr Makak-Szarłacki razem z wami na antenie. Do usłyszenia.

przyjdziesz ty. I niech miłość doda nam mocy, a w sercach niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie ma.

0: tak z niej żyjemy. Bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my.
1: Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
2: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Piotr Machak-Szarłacki. Zaczęliśmy kakofonię Baby Have Fun na najpiękniejszym festiwalu świata. Ona nie będzie do końca tradycyjna, normalna, bo będzie przetykana koncertami. Zobaczymy, co uda nam się Państwu pokazać z najpiękniejszego festiwalu świata. Zapraszam bardzo serdecznie na antyradiowego Facebooka. Tam wrzuciłem Państwu kilka zdjęć, które udało mi się zrobić w ciągu dnia, spacerując po okolicy. Znalazłem najsłodszych. No ja o tym mam cukier, mam okej.

97, bo coś takiego i tam mi powiedzieli, że jest super. Mam dziarę taką przyklejaną od nich. Poza tym tego szukałem na najpiękniejszym festiwalu świata. Absolutnych świrów, którzy robią coś, żeby pokazać to innym świrom. Pszczółka Maja, coś pięknego. Oni zrobili telewizor, wiecie? Naprawdę, takiego starodawnego rubina. I w nim jest pokazywana pszczółka Maja. Mam nadzieję, że antyfan jazzu pamięta pszczółkę Maję. Bo antyfan jazzu, moi drodzy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, ale zdaje się, że wczoraj miał jakiś jubileusz małżeński, w sensie postmałżeński. Bo się hejtnęli chyba co 10 lat temu czy coś. Pan tam będzie łaskaw napisać ten I love you w usta za to, jak celnie przedstawiasz swoimi uchami to, co się dzieje w makakofonii Baby Have Fun. Zdrowia ci życzę, mój drogi. Radości z dziecka twego oraz małżonki twej. Tam utul od antyradia. Siebie też sam utul specjalnie dla ciebie.

0: To Afrika w wykonaniu Toto na antenie Antyradia z najpiękniejszego festiwalu świata.
1: Na żywo z Poland Rock Festival.
0: To mnie przez przypadek się pojawiło, ponieważ tutaj jest trochę jak w Afryce. Zapraszam ponownie na tego antyradiowego Facebooka. Tam jest takie zdjęcie, które zrobiłem na galeryjce nad sceną podczas koncertu Dziwnej Wiosny. Tam pod wieczór sobie grali. I to wszystko to jest kurz, moi drodzy, który generuje publiczność. Jak się widziałem z wujkiem Krzysiem czas jakiś temu przed rozpoczęciem dzisiejszej makakofonii, to pokazałem mu to zdjęcie, uprzedzając, że pewnie u was będzie tego trochę więcej. Tak to właśnie widzę. Moi drodzy, mówiliśmy w środę, ile mnie Alzheimer nie myli, o pobycie Pyrkonu na Poland Rock Festival. Ja właśnie chyba na ten temat coś mam od naszej przeuroczej reporterki Magdaleny. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Wysłałem ją czwartek, czyli wczoraj, na to, żeby się dowiedziała, jakie tam zapadły diecezje, i wkrótce, za moment, spotkamy się z tym młodym mężczyzną, którego już Państwu zapowiadałem, który marzy o tym, żeby zdobyć dziś wraz ze mną koszulkę lidera. Właśnie się wbijają.
2: Ten konkurs polega na tym, że uczestnicy losują postaci fantastyczne, znane z popkultury, i później mają całe pół dnia na to, żeby przygotować strój, który najbardziej upodobni ich do tej postaci z rzeczy, które znajdą na terenie festiwalu. I to może być wszystko. To mogą być rzeczy, które są przywieźli, a mogą być to też worki na śmieci, torby po zakupach, taśma klejąca i frytytki. Jakby wszystko zależy tylko i wyłącznie od ich wyobraźni. Później stawiałam się tutaj u nas na finale, gdzie muszą te stroje zaprezentować publiczności i odegrać krótką scenkę. Jest to taka mniejsza forma cosplayu. I jakie postacie były dzisiaj do wylosowania i jakie tutaj do was przyszły? Mieliśmy do wylosowania takie postacie jak czarodzieja, elfa, Baba Jagę, hobbita, smerfetkę, supermana czy rycerza. Stawił się właśnie u nas rycerz, który zajął pierwsze miejsce. Pojawiła się postać wampira. Były to fantastyczne stroje i na przykład Baba Jagę podziwiam na to, że wytrzymała w swetrze. Za kogo się przebrałaś?
3: Za elfa.
2: I jak to wszystko skompletowałaś? Udało się ze swoich rzeczy, czy jednak trzeba było trochę poszukać?
3: Udało mi się ze wszystkiego, co miałam w namiocie, i tylko z tego.
4: I co rodzice mieli w namiocie? Ja no, sobie tylko kopała, ja tylko dałam dostęp do kopania w torbach.
2: Czy były jakieś postacie, których byś nie wygrzebała, czy w swojej torbie, czy rodziców?
3: Myślę, że mogłyś sprawić tego typu rzeczy.
2: Koń na białym rycerzu. No, mocna postać. Ciężki przeciwnik.
0: I z tego, co słyszałem, to koń na białym rycerzu został zwycięzcą. Nie widziałem niestety. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapowiedź tych, którzy będą zdobywali ewentualnie z nami koszulkę lidera. Zresztą zobaczymy, czy nam się to

0: Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Moi drodzy, dziwna wiosna, światła miasta. Z tym dopiskiem miks pierwszy. To teraz pan Dawid jest z nami, pan Michał jest z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. A Wojtuś poszedł gdzieś w tango. Jemu się podoba muzyka reggae.
3: Już połączył z kosmosem.
2: Wojtek już prawdopodobnie teraz pisze nutę.
1: Aha, do kolejnego tam wydania.
2: Odcinka. Tak.
1: Rozumiem. Nie, to bardzo, bardzo dobrze, że przynajmniej jeden w tym zespole jest taki naprawdę pracowity. Tak, i piśmienny. Jeszcze umie coś stworzyć przy okazji, jakoś to zapisać. Cudownie. Dobrze, jak się grało na dużej scenie? Mówiłem państwu o tym kurzu, który was tam omiatał. Powiedzcie, jak to jest, no. Grać w kurzu.
3: Kurzu akurat nie pamiętam.
2: Zadzwoniliśmy do naszych prawników najmniej. I oni powiedzieli nam, że ten kurz to jest rzeczywiście no-no.
1: Czyli że co?
2: No, że to źle.
3: Ale nie powinno być.
1: Nie powinno być tego kurzu?
2: Nie, no wiesz stary, no grało się tak, że wiesz no, tutaj jak grasz dla tych ludzi, to jakby to czujesz, że oni chcą posłuchać muzyki i że oni po prostu mówią ci, ej, zajebiście, że jesteś i bądźmy tu razem.
3: No i do wszystkiego jest strasznie dużo. To jest wszystko razem milion, więc...
2: Nie, no było to super, wiesz, jakbyśmy zagrali soundcheck jakoś wcześniej tam, wiesz, tam dzisiaj około południa, to ja musiałem... Przepinamy już, nie o tej porze. W sensie to ja biorę to na siebie. Mówię, kurwa. Mówię, kurwa, tu się dopiero gra.
1: Patrz, ale 22 minuty temu minęła 22 i zdobyliśmy.
2: Pani bierze kąpiel.
1: Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Miałeś w tym uczestniczyć z Michałem, ale to olałeś.
2: Ale ty jakie olałem? No przecież jestem tutaj!
1: Wciągnęły cię reklamy. W ogóle, wiesz, które teraz oni puszczają na telebimach.
2: Ej, powiedz mi, kiedy widziałeś ostatni raz w kinie film Rekwiem dla snu?
1: Nie pamiętam. No jak, a kiedy on się pojawił?
2: My ostatnio byliśmy na tym zadaną w niedzielę. On się pojawił 25 lat temu.
1: A, no czyli ostatnio... obejrzy to jeszcze raz, tak?
2: Tak.
1: Proszę zamykać drzwi do studia, dziękuję.
2: I my, stary, byliśmy na tym w Muranowie ostatnio. Ja ten film widziałem pewnie 20 raz. I ja, stary, jak byłem w tym kinie, to sobie myślałem, to jest, kurwa, niemożliwe. To po prostu ten film jest tak piękny i tak wstrząsający, że w którymś momencie mówisz, że chcesz powiedzieć panu reżyseru, powiedzieć, Darren, weź mi trochę odpuść na chwilę. Ale on mówi, a, piękny, arcydzieło.
1: Opowiedz państwu, albo opowiedzcie we dwóch o spotkaniu z waszymi fanami w namiocie spotkań antyradia.
4: Oh, teraz yeah. Mówi Michał.
3: Znaczy, dla mnie to jest cały czas niesamowite, że ludzie, którzy jeszcze nie zdążyliśmy poznać, oni chcą nas poznać, więc my też ich chcemy poznać i tak...
1: Wtedy jest słuchają. Super.
3: Wtedy jest super i słuchając, co mamy do powiedzenia. Rewelacja, no.
2: Przyjemno, jakbyśmy przyciągali do serca bardzo blisko.
3: No tak.
1: To ja mam do ciebie teraz jeszcze prośbę taką, żebyś powtórzył to, co mówiłeś na tym spotkaniu o waszym epkowym wydawnictwie.
2: Czy to działa?
1: Tak. Powinno przynajmniej. To cały czas.
2: Więc chciałbym wydać oficjalne oświadczenie.
1: W imieniu Dziwnej Wiosny.
2: W imieniu zespołu Dziwna Wiosna, który zagra dzisiaj piękny koncert na Poland Rocku. Okej, być może ze dwie piosenki były dyskusyjne, ale jakby no, myślałem, że za słabny z gorąca. Ale to nieważne, to nie o to chodzi. Chciałbym w imieniu zespołu Dziwna Wiosna wydać oficjalne oświadczenie. Plot twist, epka, to jest ważne, EP. To jest, EP to jest takie, no takie bardziej long epka, czyli taka lepka. No w każdym razie wydamy to najprawdopodobniej już pod koniec sierpnia. I najważniejsze to, co chciałem powiedzieć, jest to, że po pierwsze będą dwie piosenki. I ty to polubisz, Makar. Pierwsza będzie się nazywała Zbliża się noc, ale druga będzie się nazywała I Wish I Was Jay Maskey.
1: A nie masz żadnej tam I Wish I Was Johnny the Five?
2: Nie, ale jak ci wyszedł teraz, to rzucisz to jako prapremierę?
1: Później.
2: Czy się za tydzień?
3: Tak, to nie.
1: Nie.
2: Ale czy moglibyśmy się spotkać? Masz może czas? Nie.
1: Później,
2: może
1: później jesteśmy po prostu tutaj w polowych warunkach. Muszę to najpierw ściągnąć na pendrive. Po czym przenieść to do, wiesz...
5: O tak.
1: Tak, dokładnie tak. Pytam o tego Johnny'ego The Five, bo on ma dzisiaj urodziny.
2: Ale w sensie mówisz John Five?
1: Tak.
2: Naprawdę gitarzysta John Five ma dzisiaj urodziny? Stary, to całkowicie zmienia postać rzeczy. No.
1: Opowiedz o swojej miłości do tego człowieka.
3: Mike, you boy. To bardziej płytami go kocham, bardziej
2: kocham tego gościa. On teraz gra z Motley Crue, w sensie tam, gdzie też jest Vince Neil i to jest takie bardzo kontrowersyjne, jednak co tam jest. Ale to jest gitarzysta, który grał kiedyś z Marilynem Mansonem. To jest gitarzysta, który gra przepięknie na gitarze. John Five jest naszym, po prostu bardzo go lubimy.
1: Stefan La Kurwa Myszk kocha go najbardziej za jego współpracę z Robem Zombie.
2: No bo kochamy też Roba Zombie. Właśnie, kochanie, pamiętasz, jak ci mówiłem, żebyśmy obejrzeli, bo mecz się nie przypada za horrorami, ale jednocześnie ja kocham horrory i mówię za każdym razem, kochanie, może byśmy obejrzeli jakiś horror. Ale Dawid, przecież wiesz, że boję się horroru. Okej. I puściłem Devil's Rejects. Devil's Rejects. Druga część Domu Tysiąca Ciał. Roba Zombie.
1: To jest tam, że ten ciężar, ta taka cysterna przejeżdża i rozwala na miasto.
2: Nie, to tam, gdzie już Sherry Moon już jest taką full-blown wilanką, że ona jest po prostu, ona ma shotguna i nienawidzi wszystkiego, co dobre i piękne.
1: Ach, dobrze. Czy widzieliście wczoraj księżyc?
3: Widziałem i wpadłem za dubę nawet.
2: Niestety ja nie widziałem, ponieważ
1: jak
2: widzę tylko moją dziewczynę.
1: Ale uspokój się. Pełnia była w środę, a wczoraj też było to widoczne. Dobrze.
2: No nie, ale to był taki piękny żółty księżyc, tak? No?
1: Tak, taki cudowny żółty księżyc. Najpiękniejszy na najpiękniejszym festiwalu świata.
2: Ale nie sądzisz na festiwalu? Co, ja muszę się jeszcze czegoś o tobie dowiedzieć.
1: Uspokój
2: bo
1: się.
2: Bo już wczoraj dowiedziałem
1: teraz,
2: się, jak
1: proszę
2: masz
1: państwa,
2: życia.
1: Johnny, that's especially for you. Happy birthday, my man.

0: Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Tak, to nieustająco znowu my, moi drodzy, w oczekiwaniu na koncert Nocnego Kochanka. Ściągnąłem ich z powrotem, moi drodzy, bo się dowiedziałem, że muzycy zespołu Dziwna Wiosna wybierają się na koncert Nocnego Kochanka. Powiedzcie mi, czy od dawna jesteście ich fanami?
2: Stary, ja chciałem powiedzieć, że jestem znany z tego, że jestem fanem Nocnego Kochanka od co najmniej 2016 roku. Naprawdę, mam swoje ulubione piosenki, mam swoje ulubione płyty. Będę ich widział teraz już jakiś szósty raz chyba i za każdym razem mam totalny fan. Nawet spędziliśmy w busie ostatnio podróż i ja też puszczałem.
3: Tak, no. Ja się oswajam, bardzo lubię. To pani kolesie.
1: Oswajam. Nie mogę w to uwierzyć. No dobrze, ale jesteś bliżej oswojenia się, czy?
3: Tak, tak, nie no, propsuję.
2: Nie no, to jest fantastyczny zespół, naprawdę. I ja totalnie, w sensie, ja totalnie kupuję do poczucia humoru.
1: Tak?
2: No tak!
1: A na przykład wcielenie Katarzyny Nosowskiej też kupujesz?
2: Wiesz co, no nie no, Katarzyna Nosowska się kupuje po prostu raz na zawsze, ale które?
1: Mamy doskonały obrazek tego, co się tutaj dzieje, pod tytułem Sos Chaosu. Co prawda oni już od 5 minut powinni być na scenie. I się jakoś...
2: Chyba Krzysztof... Tak.
1: Już myślisz, że...
2: Chyba zaczyna się...
1: To będzie to już teraz, tak?
2: Tak.
1: To...
2: Ale to teraz róbmy tak. Na koniec zagrajmy w kamień, papier, nożyce do 3 zwycięstw. Raz, dwa, trzy. Jeden. Raz. O, 1-0.
3: O, bo takie opóźnione było. Remis.
1: Ale dobrze, przepraszam, ja muszę przejść na dużą scenę. Niestety. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To się rozegra. Rozegra na żywo na antenie Antyradia.
2: Grają, proszę Państwa, poszli.

0: Nocny kochanek na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: To teraz może tak oficjalnie... Dzień dobry wieczór, Poland Rock! Co to jest za przywitanie? W zeszłym roku było, wydaje mi się, że o jakieś 50 decybeli głośniej. Słuchajcie, jeśli będziemy to nagrywać, jeśli będziemy to później wydawać, umówmy się, wykasujemy to. Przywitajmy się jeszcze raz. Także poproszę o ciszę, poproszę o ciszę. Tak, taką znośną ciszę, tak. W miarę. Uwaga. Dzień dobry wieczór, Poland Rock! No i nie można było tak od razu. Słuchajcie, ja pamiętam, jak kiedyś graliśmy pierwszy raz na dużej scenie, wtedy powiedziałem coś na zasadzie: mógłbym teraz powiedzieć coś mądrego, ale po co? Nie wiem dlaczego, ale teraz to wspomnienie do mnie powróciło i może ja po prostu zapowiem kolejny kawałek, którego nie graliśmy od ostatniego razu. Tam nawet ktoś napisał. Kawałek zatytułowany Angela. Przytulamy się, całujemy się, kochamy się. Nocny kochanek zobowiązuje. Jesteście tam? Jesteście tam! W takim razie w porządku.

rzeką łez, skupiałem i włączyłem jazz Angela.

0: Nocny kochanek na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: Poland Rock, posłuchajcie. Zanim wykonamy kolejny kawałek, to nie bez przyczyny wszedłem tutaj wysoko. Trochę dla popisu. Ale tutaj na tych miejscach za chwilę staną nasi goście, dzięki którym ten koncert, powiedzieć, że nabierze rumieńców, to jak nic nie powiedzieć. Za chwilę z Nocnym Kochankiem na tej scenie wystąpi Respect Choir, czyli chór akademicki.

Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak będą wyglądały kawałki Kochanka z towarzystwem chóru, z towarzyszeniem chóru, to za chwilę się przekonacie. A na pierwszy ogień proponujemy kawałek z płyty zatytułowanej O jeden most za daleko. A kawałek, który zagramy, jest zatytułowany O jeden most za daleko.

0: Nocny kochanek na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: O co chodzi?
2: Czy już jest okej? Poczekajcie wszyscy, poczekajcie chwilę. Jest ekipa, jest niebieski patrol, są ratownicy. Zróbcie miejsce, zróbcie miejsce. Nagrodźcie ekipę brawami. Dzięki nim zawsze czujemy się tutaj po prostu bezpiecznie. Czy już jest okej? Łoż kurwesku. Słuchajcie, Poland Rockowicze, słuchajcie, Woodstockowicze. Ja od kiedy pamiętam, od kiedy sam jeździłem, od kiedy jeździliśmy z Nocnym Kochankiem na ten festiwal, to szukaliśmy tu pewnej osoby. Czy może w tym roku został znaleziony? Słuchajcie, ja zadam jedno pytanie i liczymy na rzeczową odpowiedź. Czekajcie, podejdę tam do was bliżej, żeby was zobaczyć. Ile was tu przyszło dzisiaj? No jest nieźle. Jest nieźle, w takim razie uwaga. Teraz naprawdę wymagam absolutnej ciszy. Ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? W porządku.

0: Сыщу, почекай. Сыщу.
1: Почекайте.
2: Sorry, znowu coś się odjebało.
1: Poczekaj.
2: Poczekajcie, są ważniejsze rzeczy. Poczekajmy, poczekajmy. Przede wszystkim musimy się czuć bezpiecznie. Czekajcie. Pokojowy patrol, czy już jest okej? Tak? Dobra, w porządku. Kurde, znowu to samo. Pewnie się tego nie spodziewacie. Ale tak, zanim zaczniemy kawałek, który... Nie wiecie jeszcze przecież zupełnie, co zagramy, prawda? Jeszcze raz ogromne brawa dla czerwonego patrolu, dla niebieskiego patrolu, dla wszystkich ratowników, dla wszystkich zaangażowanych w pomoc nam wszystkim tutaj. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeśli czujemy się bezpiecznie, to teraz możemy wrócić do tematu. Tylko teraz, kurde, żebym nie spieprzył, żebym krócej nie zaśpiewał, nie? Nie, nie ściskaj mnie za jajca. To nic nie daje. Kazon, byłeś niesamowity.

patrzymy na was. Piosenka, wiadomo, o złotych czasach. Gdy kebab kosztował ile? 12 złotych.

Poland Rock. Wspominaliśmy ostatnio z kochankami nasze występy jeszcze w Kostrzynie. I ja pamiętam nasze pierwsze oficjalne spotkanie gdzieś za sceną z szefem tego festiwalu. Kojarzycie typa? I szef tego festiwalu, Juras, który tutaj siedzi i ogląda koncert. Mam nadzieję, że w związku z tym, że siedzi tak długo, to że mu się jednak podoba. Pamiętam, że wtedy za dużą sceną, jak się poznaliśmy, to powiedział: a, nocny kochanek, miałem nie pić, żartowałem, wszyscy to śpiewamy. I ten kawałek chyba najbardziej kojarzy mi się z tym festiwalem. Więc teraz ja zaintonuję refren, a wy odpowiecie. Miałem nie pić,

0: Ponte Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: Moi drodzy, nie wiadomo, co z tego wyniknie. Być może powrócimy jeszcze na dużą scenę, by podsłuchiwać, co tam się wydarzy względem Nocnego Kochanka. Natomiast ja tu miałem napisane, że oni powinni grać przynajmniej do 23:50, a nie tam 37. To jeszcze jakieś 13 minut nam zostają. W takim razie, moi drodzy, w oczekiwaniu na Nocnego Kochanka posłuchamy sobie, co tam...
2: Słuchajcie,

0: troszkę z ciebie cieknie.
1: No, trochę bardzo.
0: Jak sobie radzicie w te upały? Jak się chłodzicie?
2: Pomaga nam straż pożarna.
3: Trzeba się dużo nawadniać. No i oczywiście armatki wodne.
0: Błoto jest, czy zamierzacie z niego skorzystać?
4: Ciężko, bo dzisiaj akurat mamy plan pasażowy, więc raczej w błocie nie będziemy chodzić po tych sklepikach.
2: Masz kolegę takiego wariata, że się zaraz zabierze. I lądujemy.
0: Straż pożarna.

Czy i tak to wygląda? Niestety zapowiadają na jutro jakąś porcję deszczu. Będziemy Państwa informowali na bieżąco. Zanim wrócimy na dużą scenę, mamy jeszcze, podejrzewam, odrobinę czasu, by pochylić się nad albumem, który objawił się 31 lipca 2007 roku. To Untitled.

0: Ambity Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Proponuję Państwu taką szybką... szybki powrót na dużą scenę. Gdzie oczywiście nocny kochanek będziemy podsłuchiwali. To jest ten właśnie bis, o którym Państwu opowiadałem wcześniej.

Deja.

strasznie po cichutku coś. Czy wy tam w ogóle cały czas jesteście? Słuchajcie, przygasiliśmy troszkę światło dla klimaciku, żeby nadać temu trochę romantyzmu. Zapraszamy cały polędrok na ognisko. A jak ognisko, to co za pioseneczka może wybrzmieć przy właśnie ognisku? Ja tylko powiem, że szykuje się pewna niespodzianka. Bo na scenie obok nocnego kochanka właśnie w tym momencie zasiada zespół ADHD. I razem zagramy piosenkę zatytułowaną Koń na białym! Ale czy wszyscy są gotowi? Ja rozumiem, że zrobiło się nastrojowo, ale czy wszyscy są gotowi? A czy my jesteśmy gotowi? Kazon, czy twoja gitara gra? Nie ma akustyka? Może zaśpiewamy a cappella, co? Słuchajcie, no jesteśmy na polędroku. Chyba damy sobie wszyscy radę, nie? Jest? Jest! Boże!

Szanowni Państwo, Stasiu, Zuzia, Krystian, zespół ADHD! Jaki zespół? Jaki zespół? Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, zostańcie na scenie. Chór zostaje na scenie, my zostajemy na scenie. Wy zostajecie pod sceną i bawimy się do ostatniego kawałka. Jak ostatni numer, to cóż to może być za pioseneczka? Co? Minerał kogo? Minerał kogo? Minerał!

0: Chodźcie lepiej wszyscy. Chodźcie tutaj wszyscy. Chodźcie.
1: Festiwal.
2: Coś pięknego, coś niesamowitego. Morze ludzi przede mną. To cudowne. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Machach-Szarłacki. A jutro, tak jak zwykle, Tomasz Kasprzyk, Bartek Synowiec i znowu ja. Tutaj na miejscu Maciej Golczyński, a tam docencie Państwo.